0: jest Meloradio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuć.

Wieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

Sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
1: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
3: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny Dzień Dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie.

0: Meloradia Łódź.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Po raz kolejny w magazynie reporterów wita się z Wami Weronika Kobus. Dzisiaj audycję poświęcimy sobie tematom transportowym i tutaj postaram się ująć wszystkich użytkowników transportu. Zaczniemy sobie od tematów skierowanych dla użytkowników czterech kółek, a potem trochę informacji dla tych, którzy jednak wybierają podróże komunikacją miejską. Zaczniemy tutaj od zapoznania się z nowo otwartym obiektem, który jest wyjściem naprzeciw potrzebom łodzian, którzy już od dawna zgłaszali problemy z tym, że w centrum miasta nie ma gdzie parkować. No i teraz właśnie już możemy cieszyć się pierwszym z trzech zapowiedzianych przez miasto wielopoziomowych parkingów właśnie ulokowanych tutaj w okolicy centrum. I ten pierwszy budynek został oddany i otwarty. Znajduje się przy wschodniej 62 przez 64. Jest to wielopoziomowy parking, w którym będzie aż 258 miejsc parkingowych, w tym 11 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 6 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas otwarcia parkingu usłyszeliśmy ze strony zarówno operatora parkingu, jak i przedstawicieli Urzędu Miasta, że te parkingi wielopoziomowe będą w pewnym sensie uzupełnieniem miejskiej strefy płatnego parkowania, która w centrum obowiązuje. No i tutaj pojawiło się takie założenie i taki pomysł, żeby ceny na tych parkingach były konkurencyjne względem tego, jak wygląda parkowanie na ulicy właśnie w tej płatnej strefie parkingowej. Więcej na ten temat powiedzą już Natalia Olszewska, pracowniczka Urzędu Miasta Łodzi, PO kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, i Marcin Kłopotkowski, członek zarządu spółki, która jest operatorem nowo otwartego parkingu.
4: Tym żyje Łódź.
5: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
6: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
5: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa, i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
6: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to, i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku, i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
3: Oczywiście przedstawicielom Urzędu Miasta Łodzi nie udało się uniknąć pytań dziennikarzy o to, dlaczego ta inwestycja trwała tak długo, dlaczego ten parking otwierany jest dopiero teraz, kiedy już od naprawdę wielu, wielu lat słyszymy, że takie parkingi powstaną, a sam projekt budowy tego dokładnie parkingu oraz dwóch, które zostaną oddane dopiero po wakacjach, no już początki jego sięgają 2020 roku. To było oczywiście 6 lat temu, więc co się działo przez ten czas? No tutaj ponownie tłumaczy pani Natalia Olszewska, PO, kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Urzędu Miasta Łodzi, oraz pani Hanna Zdanowska, czyli oczywiście prezydent miasta Łodzi.
6: Podejść miasto było wiele, natomiast my zajmujemy się tą sprawą właściwie w partnerstwie publiczno-prywatnym de facto. Zrobiliśmy podejście, podpisując umowę w 2020 roku. Natomiast na dzień dobry zaskoczyła nas pandemia. Pandemia okazała się, ponieważ cała umowa jest oparta o montaż finansowy, który jest finansowany w banku. Nie było jak zrobić analizy, ponieważ miasto wyludniło się po prostu z dnia na dzień. Tak? Pamiętacie Państwo ulicę w pandemii? Po prostu nie było jak nawet policzyć chętnych do parkowania. Chwilę później właściwie, jak ledwo wyszliśmy z jednego problemu, weszliśmy w następny. Mota Engil podjęła decyzję sprzedażową dotyczącą części spółek i przede wszystkim spółki, która obecnie jest znana pod nazwą Duna, czyli naszego głównego wykonawcę. Musieliśmy to wszystko zaabsorbować, też zmienić montaż finansowy. Jeszcze przy okazji czekamy na czwarte pozwolenie na budowę, a ten produkt był zawsze widziany przez banki jako całość, więc musieliśmy po prostu przejść całą procedurę bankową. No nie ukrywam, że ta umowa nauczyła nas całej masy nowych rzeczy i myślę, że przetrenowała też mój fantastyczny zespół, dzięki uprzejmości pani prezydent, która ma dużo cierpliwości do nas po prostu i naszych pomysłów. Widzicie Państwo też drugą umowę, bo Lechów Janów, czyli Aquapark Widze, który znacie, idzie w innym tempie, zupełnie szybszym i tak by było z tą umową, gdyby nie te przeszkody. Natomiast teraz jesteśmy przygotowani na wszystko. To proszę Państwa, wszystko jest system naczyń połączonych, że tak powiem, ponieważ rewitalizacja musiała odnieść taki skutek, jaki odniosła, czyli generalnie rzecz biorąc uporządkowanie ulic, uporządkowanie ruchu. Ta struktura jest XIX-wieczna, to jest nie miasto, które nie jest w ogóle przystosowane do takiego natężenia ruchu, jakie generalnie w tej chwili musi zaabsorbować. Nie dziwmy się temu, co się dzieje faktycznie. No, remonty ulic są konieczne, remonty generalnie rzecz biorąc całej infrastruktury również są konieczne, bo przecież każdy budynek z budynków tutaj stojących obok chce mieć podpiętą kanalizację, chce mieć podpiętą wszystkie media inne. Więc generalnie rzecz biorąc, no, staramy się nad tym zapanować i nadążyć.
7: Przede wszystkim, Szanowni Państwo, przy żadnej z ulic, które robiliśmy remonty, nie zniknęły miejsca do parkowania. Wprost przeciwnie, staramy się, żeby za każdym razem one były jeden do jednego odtworzone, tak. A powiem więcej, tam gdzie można, żeby ich przybyło. Natomiast rewitalizacja polega na tym, że również mieszkańcy kamienic, mieszkańcy budynków mieszczących się w centrum miasta też zaczęli powoli, to jest na razie proces, który się rozpoczął, on nie jest jeszcze tak błyskotliwy, ale zaczęli dbać o swoje podwórka, stamtąd też powoli, wspólnoty nie chcą aż tylu samochodów na podwórkach, bo niestety podwórka stały się takimi głównymi miejscami parkingowymi, zamiast być przestrzenią sąsiedzką, gdzie można spędzić czas, gdzie jest zieleń, gdzie jest trawa, ławka, stały się tak naprawdę parkingami wszystkimi. W związku z czym również wspólnoty zaczynają wyprowadzać samochody z tej przestrzeni, stąd tych samochodów, no w przestrzeni tej ogólnej, wspólnej zaczęło być widocznych coraz więcej. Rewitalizacja śródmieścia też spowodowała, że tereny, które były działkami niezabudowanymi, ruinami, też powoli zyskują swoich nabywców i w tych miejscach powstają nowe inwestycje, w związku z czym te parkingi, tak zwane dzikie parkingi, też znikają z miasta, dlatego te problemy dotyczące ewentualnie miejsc parkingowych się pojawiają. O kolejnym komponencie, który się na to składa, już może na koniec, to jeszcze jest coś takiego, że ja to cały czas powtarzam jak mantra, ale to sprawdzaliśmy. W 2010 roku, kiedy obejmowałam Urząd Prezydenta, w Łodzi było zarejestrowanych 250 tysięcy pojazdów. W tej chwili jest 580 i to nie licząc tych, które są na innych blachach, bo na przykład samochody leasingowane, wypożyczane są na blachach nierejestrowanych u nas. To proszę dodać jeszcze te. To pokazuje, jak zmieniła się ilość pojazdów, które na co dzień funkcjonują w mieście. Tego nie da się w żaden sposób, ulic, szczególnie w centrum, nie da się rozszerzyć. Proszę zobaczyć, co się dzieje na osiedlach, które też były budowane, nie myśląc o tym, kiedyś nie myślano o tym, że będzie taka liczba, taki wysyp pojazdów, jak jest w tej chwili, bo olbrzymie problemy są na każdym jednym osiedlu, gdzie zarządzają spółdzielnie. One też już nie mają żadnej przestrzeni, żeby te pojazdy, które są, upchnąć, bo każda rodzina chce mieć indywidualnie nie jeden samochód na rodzinę, ale pomnożony przez ilość osób w rodzinie, jeżeli te osoby są pełnoletnie, więc tu już niestety, dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie poradzić i mierzyć.
3: Czy oddaniu tego obiektu do użytku będzie towarzyszyła zmiana organizacji ruchu w okolicy ulicy Wschodniej? No wydaje się to absolutnie nieuniknione ze względu na to, że właśnie ta część Łodzi charakteryzuje się wąskimi uliczkami, często jednokierunkowymi, więc oczywiście bez zmiany organizacji ruchu się nie obędzie. Tutaj Urząd Miasta apeluje o zwracanie uwagi na nowe znaki, które będą się pojawiały właśnie w tej okolicy, aby ułatwić tym 200 ponad samochodom wjazd i wyjazd z ulicy Wschodniej. Tutaj tłumaczy ponownie pani Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi.
6: Zmieniamy organizację ruchu po inwestycji. Zaraz będą zjazdy przygotowane do parkingów. Częściowo faktycznie tutaj ilość samochodów się zweryfikuje, natomiast nie znikną, więc mieszkańcy mogą się nie martwić, że generalnie rzecz biorąc za chwilę wysprzątamy im tu pół kwartału, nic z tych rzeczy. Owszem, tak, będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać generalnie i prosimy, zwracajcie Państwo uwagę na nowe znaki, które są w mieście, ponieważ będziemy po prostu regularnie motywować naszą Straż Miejską do częstszych wizyt w tych rejonach i tego, żeby po prostu faktycznie jak najbardziej przypilnowali tej organizacji ruchu, która jest projektowana. Chcemy troszeczkę zobaczyć, jak to będzie chodziło. Dajemy sobie tą chwilę na to, żeby tu jesteśmy w bardzo dobrej współpracy. Zresztą z partnerem jesteśmy związani przez następne 20 kilka lat, więc mamy czas.
5: Jak w małżeństwie.
6: Mamy czas na to, żeby faktycznie reagować na gorąco i patrzeć na to, co się dzieje, jakie są potrzeby mieszkańców, więc...
3: Tak jak już było wspomniane, jest to pierwsza z trzech inwestycji tego typu w naszym mieście. Parking na Wschodniej 62 przez 64 został właśnie otwarty, a kolejne są planowane tuż obok. Jeden będzie znajdował się na ulicy Wschodniej 67, czyli dosłownie po drugiej stronie ulicy, a kolejny ma znaleźć się przy ulicy Tuwima 12. Na razie wiemy tylko, że zostaną otwarte po wakacjach, więc więcej konkretów dotrze do nas, rozumiem, w najbliższych tygodniach tudzież miesiącach. Parking na Wschodniej 62 przez 64 jest do 8 czerwca bezpłatny. To widzę, że taki eksperyment ze strony Urzędu Miasta i operatora parkingu, żeby zobaczyć, jak ten ruch będzie wyglądał, co w tym ruchu trzeba usprawnić i jak dostosować organizację ruchu właśnie w okolicach Wschodniej, żeby wjazd i wyjazd z tego parkingu działały jak najlepiej. Można więc skorzystać z niego całkowicie bezpłatnie. Także próbujcie, oceniajcie, dawajcie znać, jak podoba Wam się takie nowe rozwiązanie w naszym mieście. A jako, że obiecałam informacje nie tylko dla użytkowników czterech kółek, teraz garść informacji związanych z tym, jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska w ten weekend, czyli podczas wielkich łódzkich juwenaliów, no bo szykuje się sporo zmian i szykuje się kilka ważnych właśnie do przekazania informacji. Zmiany oprócz tych, którzy wybierają się na juwenaliowe koncerty, będą dotyczyć osób mieszkających w okolicy ulic takich jak Karskiego, Lutomierska czy Drewnowska, bo właśnie ten obszar będzie objęty planowanymi zmianami tras kursowania MPK. W tę sobotę i w niedzielę w godzinach 16:00-1:30 w nocy swoją trasę zmienią autobusy linii 59, które będą dojeżdżać na kampus Politechniki Łódzkiej, żeby zebrać z niej oczywiście podróżujących na koncerty studentów, a linia autobusowa 87A i 87B, które normalnie poruszają się po okolicy skweru przy Lutomierskiej, będą zawieszone. W zamian tego zostanie udostępniona linia 87C, która połączy Żubarć i radiostację. Pamiętajcie, że jeżeli wybieracie się na wielkie łódzkie juwenalia, to powinniście kierować się na okolice ulic Drewnowskiej i Karskiego, bo właśnie od tamtej strony będzie znajdowało się wejście na koncerty. Skwer kończy się przy ulicy Lutomierskiej, ale od tamtej strony po prostu nie wejdziecie na teren imprezy. To by było oczywiście na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na ten okres. Tutaj mamy zapewnienia ze strony organizatora, że parking dla użytkowników czterech kółek ma być przewidziany w manufakturze, także jeżeli poruszacie się samochodem, no to również kierujcie się właśnie w tę stronę, żeby tam zostawić samochód, no i już od tej ulicy Drewnowskiej podejść sobie spokojnie na koncerty. Za to wyjątkowo skupione na transporcie wydanie audycji dziękuję Wam zza mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Magazyn reporterów za mikrofonem Weronika Kobus. Zapraszam Was dzisiaj na chwilę refleksji nad kulturą studencką. Jeżeli znaleźliście się w ostatni weekend gdzieś w okolicach OFF Piotrkowskiej, no to na pewno trafiliście na tłum ludzi, którzy przyszli na festiwal Zerówka. Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się właśnie taki całkowicie oddolny festiwal kultury studenckiej, całkowicie również bezpłatny. Zaprosiłam więc zarówno jego organizatora, Krzysztofa

0: Michał Pietrzak, Event Manager of Piotrkowska Center.
1: Spotykamy się już tak parę dni po festiwalu, więc te emocje zdążyły już trochę opaść, ale jeżeli mogę was cofnąć jeszcze do poprzedniego weekendu i zapytać o takie pierwsze wrażenia, które mieliście po festiwalu.
2: Wow, to było pierwsze słowo, jakie mi w ogóle przyszło do głowy, kiedy zobaczyłem wszystkich ludzi pod sceną na Kinie Polowym. No i taka bardzo duża duma ze wszystkich osób, które były zaangażowane w ten projekt, że to się udało i się udało z bardzo dużym echem.
0: Ja też wow. Też wow. Może nie dlatego, jak zobaczyłem osoby pod sceną, tylko to wcześniej wow miało miejsce, jak przyjechałem i zobaczyłem, że mimo takiej opinii, że młodzi ludzie teraz, te zetki, to sobie tak nie radzą i w ogóle. Mimo tego to widziałem, jak studenci to wszystko organizowali i przyjechałem tam, zobaczyłem, mówię, wow.
1: No to wyszło na to, że to współpraca naprawdę wielu podmiotów musiała się zdarzyć. Z jednej strony była jedna firma przywożąca scenę i rozkładająca ją na bieżąco, z drugiej strony w studio tatuażu, które gdzieś tam się rozłożyło już troszeczkę z dala tej sceny. Bardzo się przejmowaliście tym, jak coś małego nie wychodziło, jak nie wiem, opóźnił się przyjazd kogoś, czy okazało się, że coś nie dojechało tak, jak powinno.
2: Właściwie nie i to jest też rzecz, z której się bardzo cieszę, że jeżeli już były jakieś potknięcia, których oczywiście nie było, nie, no żartuję sobie, ale jeżeli były jakieś potknięcia, to nikt za bardzo nie siał paniki, tylko od razu myśleliśmy rozwiązaniem, co wtedy zrobić.
1: Ja tutaj chciałabym zapytać bardziej ciebie ze strony Ów Piotrkowskiej, bo wydaje mi się, że to był jeden z takich większych eventów w ostatnich latach w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o takie otwarte koncerty.
0: Tak, jeżeli chodzi o otwarte koncerty, tak. I to jest fajne, bo to jest taki powrót do korzeni Ofa. I odkąd sam pracuję, tak postawiłem sobie troszeczkę za cel, a właściwie nie cel, tylko tak chciałbym te koncerty, te outdoorowe rzeczy, to przestrzeń dla łodzian i dla okolic, dla twórców, żeby ten Off znowu takimi wydarzeniami żył. Wcześniej faktycznie, w ostatnich latach były to raczej wydarzenia zamknięte, które też się dzieją, też są duże, ale mamy nadzieję teraz postawić nacisk. Jeżeli sąsiedzi pozwolą, jeżeli warunki pozwolą, to będziemy tę kulturę, rozrywkę w takim łódzkim wydaniu na pewno szerzyć.
1: Ja nie chcę tutaj wyjść na jakąś starą babę, ale pamiętam, gdzieś tam bardzo mocno mi się wyrył w pamięć festiwal Domofon, który odbywał się, to już chyba musiało być 10 lat temu, właśnie na Ow Piotrkowskiej, jeszcze całkowicie inaczej ta przestrzeń wyglądała. Myślisz, że koncerty na taką skalę mają jeszcze szansę wrócić w tę przestrzeń?
0: Ciężkie pytanie jak na teraz. Ow się cały czas zmienia. Tam już teraz jest bardzo ciężko jakąkolwiek przestrzeń, która nie jest już w rękach jakiegoś najemcy, czyli jakiegoś, nie wiem, studia, jakiejś restauracji czy jakiejś przestrzeni kreatywnej. Więc bardzo ciężko, nawet jak teraz z Krzysztofem szukaliśmy miejsca na postawienie tej sceny, to już było ciężko, ale chcielibyśmy na przyszłe lata taką przestrzeń jakoś wygospodarować, żeby właśnie szczególnie w takim sezonie letnim, żeby to miejsce mogło też przyjmować większe wydarzenia takie otwarte, więc bardzo, bardzo byśmy tego chcieli.
1: No i z drugiej strony Zerówka odkopała pomysł, który już wiedzieliśmy, że bardzo dobrze działa, czyli kino polowe na tej górce ofowej. To była taka rozgrzewka przed festiwalem, ale chyba już to był dobry obraz tego, że się udało i że ludzie po prostu przyszli na to.
2: Tak, tak. Ja też pamiętam, jak kiedyś w tej przestrzeni odbywały się właśnie kina polowe, stand-upy co czwartki latem, ale to też już zamierzchłe lata. I to był bardzo fajny start całego festiwalu, dlatego że ludzie już o godzinie 19:10 podchodzili i pytali, czy jest jeszcze jakieś wolne miejsce, więc to tylko pokazuje, że to zapotrzebowanie jest, że zainteresowanie studenckimi etiudami też jest bardzo duże i super.
1: No pewnie, super. Teraz spotykamy się zaraz przed tym juwenaliowym weekendem. Czy wy też wybieracie się w takim razie na juwenalia, czy to jest jakiś bojkot z waszej strony?
2: Nie, zupełnie nie. Mnie akurat nie będzie na juwenaliach, ale to dlatego, że inne plany się z tym pogrywają, też festiwalowo-koncertowe. Już nie jako organizator, a uczestnik, żeby trochę odpocząć. Mnie tam akurat nie będzie.
0: Ja planuję iść, bo ja jestem fanem wszelkiego rodzaju koncertów i uważam, że takie coś jak juwenalia powinno

0: powinno ogarniać całą Łódź i trochę tutaj tak offowo, tutaj będzie w wersji płatnej na poziomie, podejrzewam, te koncerty będą bardzo wysoko, jeżeli chodzi o realizację, także też zamierzam tam pójść zobaczyć, przede wszystkim, żeby się rozerwać, ale też, żeby się pouczyć, bo cały czas te eventy robimy i trzeba podpatrywać i lepszych, i tych słabszych, trzeba to wszystko przyswajać, a potem dawać siebie jak najwięcej.
1: Słuchajcie, mam nadzieję, że nie wychodzę tutaj za bardzo do przodu, ale wydaje mi się, że już padły pewne nieśmiałe deklaracje, że Festiwal Zerówka wróci za rok. Czy w takim razie wróci też w tym miejscu, w którym gościł w tym roku?
0: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że studenci znowu przyjdą z propozycją, że będziemy mogli dogadać, że ta przestrzeń będzie. Ja myślę, że dobrych rzeczy się... Nie, jest takie przysłowie, że czego się nie zmienia? Dobrego konia, nie wiem, czegoś nie zmienia się, ale jak coś żre, że tak powiem, to tego się nie zmienia i w tym kierunku idźmy. Póki będzie nam dobrze, to realizujmy to i rośnijmy razem.
2: I dla nas też to jest takie duże kolejne marzenie, żeby druga edycja Zerówki powstała, bo też w trakcie festiwalu, ale również po, bardzo dużo słyszałem takich głosów z różnych stron, czy to od studentów, czy to od OFA, od najemców, czy też od między innymi mojego dziekana, że trzymają bardzo duże kciuki, bardzo mocno trzymają kciuki za to, żebyśmy wrócili z kolejną edycją i żeby ta Zerówka rosła, rozszerzała się, no i żeby na stałe wpisała się do kalendarza łódzkich wydarzeń.
1: Tak patrząc po tych dwóch dniach koncertowych, nie zanosi się wcale na to, żeby tych łódzkich zespołów i łódzkich artystów zabrakło. Ja sama nie miałam pojęcia, że aż tyle tak fajnych zespołów gdzieś tam po akademikach się chowa. Który zespół zrobił na was największe wrażenie?
2: Tych zespołów jest naprawdę bardzo dużo. Już niektórym musieliśmy nawet odmówić niestety, bo nie mieścili się nam czasowo w line-up. Mnie osobiście bardzo urzekł zespół Potato Stonks. Uwielbiam ich muzykę. Super, że usłyszeliśmy po raz pierwszy na żywo ich nową płytę, którą niedługo będą wydawać. I widać, że ludzie też byli bardzo, bardzo zadowoleni z tego koncertu.
0: Ja również, jeżeli chodzi o poziom, to Potato Stonks to jest zespół, który już znam jakiś czas i mieliśmy przyjemność organizować koncert wcześniej, więc zobaczyliśmy, jak dojrzał i jak naprawdę się rozwinął, ale ja mam takiego dosłownie czarnego konia, bo to jest Wieczny Mróz, to jest taka muzyka, wiecie, taka ciężka, ja bardzo lubię taką muzykę, odreagować sobie przy niej i naprawdę to było fajne i ich anturaż, w którym wyszli, ale też właśnie muzyka.
1: Tutaj bardzo mi się podoba, że wspomniałeś o wracaniu OFA do korzeni, bo właśnie takie były te korzenie OFA, jednak młodzież ta alternatywna przesiedywała jeszcze za czasów, kiedy na OFA była rampa deskorolkowa, to gdzieś było to takie, no, po prostu najbardziej oczywiste miejsce spotkań tej alternatywnej części Łodzi. Rozumiem, że do czegoś takiego też chcemy dojść?
0: Na pewno chcemy w taką stronę puścić oko z powrotem, że po prostu ta alternatywa cały czas jest nam w sercu, że mimo tego, że tam na dobre zagościł biznes na OFA, to jest to przestrzeń, gdzie możemy te rzeczy łączyć po prostu i zachęcać. OFA jest taką trochę wizytówką Łodzi, jeżeli chodzi o kulturę, o taki underground, takie przestrzenie miejskie i w pewnym momencie zaczęło to uciekać, że jest tam praktycznie tylko gastronomia. Może nie tylko, ale głównie gastronomia. Chcielibyśmy, żeby znowu pojawiło się w opinii publicznej to, że tam można przyjść naprawdę na fajny koncert, na dobrą muzykę i wtedy dalej się rozerwać, coś fajnego zjeść czy się napić.
1: Przepraszam, Michał, że cię tak męczę, ale po prostu gdzieś mam bardzo dużo osobistych odczuć z OFF Piotrkowską i właśnie rezydowaniem tam łódzkiej kultury. To czy to znaczy, że jest to jakieś wyjście naprzeciw ze strony OFA do inicjatyw oddolnych, do inicjatyw mniejszych, debiutujących? Jeżeli tak, to dostaliście naprawdę dobry przykład, że takim inicjatywom warto zaufać.
0: My to tak naprawdę wiemy i już może nie outdoorowe te wydarzenia, ale takie oddolne inicjatywy, jak jakieś wystawy, festiwale, pokazy mody, pokazy sztuki, to się wszystko w przestrzeniach OFA dzieje, tylko to są rzeczy za tak zwanymi różowymi drzwiami na naszym drugim, trzecim piętrze. To też są takie przestrzenie, gdzie rzeczy się odbywają, ale faktycznie koncertów z racji tego miejsca, które jest już zagospodarowane prawie w całości, no nie ma jak. No, wiemy o tym, że żeby zrobić koncert, potrzeba mieć, potrzeba przestrzeń, no, pogodę, ludzi w ogóle, to tak, ale przestrzeń, infrastrukturę. No i tutaj wydarliśmy ten kawałeczek. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wszystkim, że warto było i będziemy w tym kierunku szli. No, myślę, że nie tylko z zerówką, bo nawiążę teraz do tych zespołów, których w Łodzi, w okolicach jest bardzo, bardzo dużo. Nie tylko, tak jak obserwowałem zgłoszenia do festiwalu, było tego sporo, również do nas bezpośrednio, do OFA też zgłaszają się fajne zespoły i mam nadzieję, że teraz będzie takie już bez niepewności, czy to się uda, czy się nie uda. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumiemy, że tam jest miejsce na koncerty również.
1: Czyli po prostu zerówka dała świetny przykład i dobrze zareklamowała pokolenie Z w akcji. No dobrze, no to już w takim razie musimy zmierzać do końca, więc zapytam cię jeszcze, Krzysztofie, na sam koniec. Jakie masz w takim razie jeszcze marzenia, jeżeli chodzi o zerówkę? Co chciałbyś zobaczyć i zrealizować na tym festiwalu? Nawet nie, że w przyszłym roku, ale tak wiesz, puszczając wodze fantazji.
2: No, na pewno bym chciał, żeby tą kulturę studencką jeszcze bardziej poszerzać, jej reprezentację o teatry studenckie, o których już teraz jest bardzo cicho, ale wiem, że gdzieś tam skryte na pewno są również jakieś stand-upy. No i bardzo bym chciał, żeby doszło do takiego momentu, że aż się na tym OFA nie zmieścimy, żeby było tyle chętnych. Myślę, że tak. To takie marzenie, które może dla uczestników nie będzie zbyt przyjemne, jak się wszyscy nie pomieścimy, ale pokaże, że jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na takie festiwale.
1: No to czego w takim razie życzyć na przyszłość festiwalowi Zerówka i przestrzeni OFA Piotrkowska na dalszy rozwój?
0: Więcej takich inicjatyw, chociaż nie wiem, czy tak do końca więcej. To w kontekście tego, czy się nie zmieścimy, czy nie. Ja tutaj muszę stać trochę na straży. Wszystko będzie bezpiecznie, wszystko będzie zgodnie i w ogóle, więc będziemy się tam mieścić, będziemy te imprezy robić na pewno bezpiecznie, żeby każdy się tam czuł bezpiecznie, żeby nic się nie działo. To jest pewne. A czego życzyć? Żeby łodzianie przypomnieli sobie o tym, że to miejsce jest również do tego, żeby się bardzo dobrze pobawić, żeby zażyć kultury tej właśnie oddolnej, tej takiej undergroundowej, offowej, z której tak naprawdę Łódź myślę, że słynęła i nadal słynie. Mam nadzieję, że jeszcze na OFA się to odnajdzie.
2: A zerówce można życzyć w takim razie, żeby stała się w kolejnych latach platformą dla młodych studenckich artystów, nawet nie tylko z Łodzi, do tego, gdzie mogą przyjść, pokazać się i żeby była takim punktem startowym do rozwijania dalszej kariery w kulturze.
0: Pięknie powiedziane.
1: No, przecież każdy zespół, który słyszymy teraz na falach radiowych największych rozgłośni, był zespołem początkującym i często zespołem studenckim. Bardzo dziękuję wam w takim razie za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Niezmiernie cieszy mnie zapowiedź, że Festiwal Zerówka wróci do nas za rok. To oczywiście jeszcze na razie plany, ale jeżeli tylko zaczną się materializować, poinformuję was o tym niezwłocznie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Się na drogach.

0: Dante Altman ve Teşnaf Konstantinovski.
1: Siemanko, siemanko, 6.30. Kto by pomyślał, ale zleciało od wczoraj, co? O tak, o, stryk, palcem. I znowu jesteśmy, i znowu się budzimy, i znowu mamy czwartek. Opoka, Daria, Marcin, siema. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć, przepraszam?
2: Bo Justin!
1: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Melo.

No i tak sobie gadamy z Darią, ile kto śpi, czy się wysypiamy. Daria mówi, że 6-7. Tak mniej więcej sypia. Ja trochę mniej. Nie wiem jak u was, czy jesteście na nogach, czy jesteście radośni, że czwartek nastał, ale chcemy sprawdzić wasz poranny vibe. No więc zadzwońcie do nas 321-321-777. A zrobimy wam jeszcze trzy szoty przy okazji i damy coś fajnego od Meloradia. 321-321-37, dzwońcie.

0: At WNW Kaszmir w Melo Radio, razem z nami jest Irek. Siemanko, Irek.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy prowadzących.
0: Irek też jest prowadzącym. Pojazd wielkogabarytowy, można chyba powiedzieć. Czym, ciężarówką jeździsz? Zgadłem, czy nie?
1: Tak, zgadza się, solutką.
0: No i jak się jeździ o tej porze?
1: No na razie bez korków, ale tak od godziny już swoje na to tragedii.
0: Słuchaj, jedno zasadnicze pytanie. Czy lubisz swoją pracę?
1: Lubię.
0: Bardzo dobrze, my też ją kochamy i cieszymy się, że jesteś razem z nami o tej porze. Ireczku, to jak u ciebie wszystko fajnie, jak u ciebie dobrze się dzień zaczął, to ja mam dla ciebie trzy szoty. Co ty na to?
1: Poproszę.
0: Dobra, bardzo proszę. Trzy szoty w Melo. No dobra, stary, koszula czy t-shirt?
1: T-shirt.
0: A, myślę, że taki elegancik, jesteś pod krawatem w tym t-shirt. Dobrze, t-shirt. Partnerka starsza czy młodsza od ciebie?
1: Chyba młodszy.
0: Chyba, ale zawahał się. A, ja byłbym chyba w tym samym teamie. Oszczędzać czy wydawać pieniądze na pierdoły?
1: Oszczędzę.
0: Dobrze. W takim razie my, że tak powiem... W takim razie my bardzo gorąco cię ściskamy, pozdrawiamy i tak może nieoszczędnie, a z wielkim rozmachem pakujemy dla ciebie nasz Melo Merch i wysyłamy, życząc ci, kochany, super dnia.
1: Ja tylko jeszcze jedno chciałem. Wszystkie najlepsze życzenia dla żony 21. rocznicy ślubu dzisiaj.
0: O chłopie, czemu ty się wcześniej nie chwaliłeś? Jak ma na imię?
1: Monika.
0: Monika, to dla ciebie wszystkiego najlepszego!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rozumiem, że dopiero teraz wszedłeś, bo czekałeś, aż ci dywan rozłożymy czerwony. Nie, nie musisz.
2: Chyba tak, ale
1: nie, w radiu mikrofon nie jest potrzebny.
2: No nie, bardziej było mi potrzebne odplątanie się słuchawego
1: Maciku,
2: z krzesła.
1: Maciku, co w newsach?
2: A w newsach będzie m.in. piłkarska Liga Konferencji.
1: To za chwilę zaczynamy.
3: A już o 7:00 zagramy.
1: Boy, you turn me, Felix Jan, Melo. I Daria. Upside down.
4: Boy, you turn me.
1: Podskakuj.
4: Co? Co ty chcesz?
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
5: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
6: Naprawdę? I co w nim jest?
5: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
6: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
12: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny Dzień Dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kotmundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
13: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

0: słońca mamy od samego rana na niebie w Łodzi, ale poranek jest raczej rześki. Około 10 stopni zobaczymy na termometrach. Maksymalnie możemy spodziewać się 20 w ciągu dnia, więc też ta temperatura nie będzie bardzo wysoka. Zwłaszcza, że odczuwalna nie przekroczy dzisiaj 14 stopni. To ma akurat związek z wiatrem, który po południu będzie miał trochę silniejsze porywy. Słońca za to będzie sporo. Nawet jeżeli koło południa pojawi się trochę chmur, to nie będzie ich bardzo dużo i synoptycy nie prognozują opadów.
1: Prawie 7 to Marcin Sikora i newsy w Melo Radio.
2: Na początek potężny pożar w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna cynkowni. Żywioł udało się już opanować, a w szczytowym momencie z ogniem walczyło 250 strażaków, mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży.
3: Nikt nie został poszkodowany, nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
2: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia rzeki Warty. Iran ostrzelał statki, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz. Do zdarzenia doszło ostatniej nocy. 4 statki handlowe próbowały przepłynąć tam bez uzgodnienia. Piłkarze angielskiego klubu Crystal Palace triumfowali w lidze konferencji. W finale w Lipsku pokonali hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Po raz pierwszy w historii zdobyli jakiekolwiek trofeum europejskie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
1: Siemanko, 7 wjechała na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy codziennie o tej porze. Stajemy na głowie, jak w tej piosence, żebyście byli pobudzeni, podkręceni. No więc zróbcie głośniej Felix Jan, bo You Turn Me leci do was. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami. Siemka.

0: No i śpiewaj ten refren, proszę bardzo, słuchamy.
1: Pa, pa, pa, pa, pa. Teraz ty, lecisz.
0: Nie, no dobrze.
1: Spanikowa.
0: Monster i Lumix w Melo Radio, Gabry Ponte razem z nim. No właśnie, było to takie EDM-owe, takie festiwalowe, takie imprezowe numerzysko było w Melo Radio. My byśmy was chcieli właśnie zapytać o ten festiwalowy must have.
1: Tak, co musicie ze sobą zabrać na festiwal, na koncert, na jakąś imprezę? Czego nie może zabraknąć? Dajcie nam znać, wbijajcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka, wyślij głosówkę i wyślijcie do nas.
0: Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w fajnym miejscu, leci Bausa, leci Magnetic, no i ty się łapiesz po kieszeniach i co tam musi się znaleźć? Albo koło kieszeni. Albo w plecaku na przykład.
1: O!
0: Czekamy na was na WhatsAppie. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Water Me Rehab. Na przełomie lipca i sierpnia zabieramy was nad Bałtyk, zabieramy was na Sunrise Festival, a teraz zabieramy was w okolice Sopotu, bo tam ciekawe informacje, znaczy stamtąd ciekawe informacje do nas docierają. Podobno drożyzna, jak nie wiem co.
1: Bardzo drogo, za espresso trzeba 15 zł zapłacić. Ojej. Matko, no jest rachunek tragedia.
0: Rachunek grozy do tego. Napoje wymyślne z dodatkami mango po około 30 zł, żali się pani, która była, a już nie mówiąc o tym, ile za rybkę z frytkami zapłacić trzeba było. Ile ona tam pisała? Bo 70 zł chyba? Zupa? Tak, zupa rybna, 49.
1: Pani, no jak tragedia. To zliczysz?
0: Drogo, drogo bardzo nad tym Bałtykiem, ale tak sobie myślę, kiedyś było też pięknie, się jeździło, bułkę się brało z pasztetem albo z konserwą. I to były piękne czasy.
1: Tak.
2: Nawet mi Dario o tych czasach przypomina w tym ortalionie dzisiaj.
1: Mam piękny ortalion, kochani, taki różowy i po prostu chłopaki się nabijają ze mnie, ewidentnie.
0: Kochani, czy bułka z pasztetem i konserwą byłaby w waszym festiwalowym must have? O to pytamy i prosimy was o głosówki, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa, a koniecznie co zabralibyście, gdybyście na festiwal mogli się wybrać w tym sezonie. A my was zapraszamy już teraz na taki mały poczęstunek latem. Sobel i Francis przed wami w Melo.

0: Wystarczy trochę tyry ty od Davida Getty i od razu czwartek brzmi jak sobota, co?
1: Mm-hmm.
0: Można powiedzieć prawie weekend. Cieszymy się, że jesteście z nami. Podkręcamy tempo od samego rana wszędzie tam, gdzie jesteście. Gdyby ktoś jeszcze nas nie zapakował na swojego smartfona, to polecamy się. Pobierzcie naszą aplikację. Będziemy tam, gdzie wy.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
14: W drugiej alejce po prawej.
13: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
14: A, to prawda.
13: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
14: No jasne.
15: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: apartamencie. Pewnie też to śpiewacie razem z nami. Kizo i Disney w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Wcześniej opowiadaliśmy wam trochę o drożyźnie nad Bałtykiem, no i o tym, jak zastąpić drogie rachunki w restauracjach prostą bułką z pasztetem. No i się zaczęło.
1: No i co?
0: Czegoś nie wcisnąłem, jeszcze raz.
2: Zamiast pasztetu wolałabym paprykarz szczeciński. To jest mój must have wakacyjny, gdziekolwiek jedziemy.
3: Jak konserwa, to tylko turystyczna. I pamiętajcie jeszcze o zupkach chińskich.
0: O, pamiętajcie, ale pytamy też o taki festiwalowy must have, który wcale nie musi być zapakowany, rozumiecie, w papier kanapkowy, czy też w inne tego typu opakowania. Co jeszcze zabralibyście ze sobą na najlepsze festiwale?
4: Pewnie by się musiało znaleźć parę guzików.
5: Okej. Okay. Ja nie wiem, chłopie, co ty chcesz robić, żeby ci się po prostu to przydało.
1: Ale to pewnie ten, jak kominiarza zobaczy, to żeby się miał za co złapać.
0: Chyba, że mu o taki guzik szpaka Mateusza chodziło, że dotykasz, jak na tej czapeczce,
1: no,
0: i zamieniasz się w dowolną postać.
1: Fajne.
0: Możesz doprecyzować, kolega, jakbyś miał ochotę. Candy Night, Jesus Priest przed wami.

0: muzyczny zwierz Anima, Bad Angel w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo, a za chwilę prawdziwy informacyjny Dzikus Marcin. A w newsach?
1: No, w newsach będzie nietypowy mecz na French Open, bo polsko-polski.
0: To za chwilę, wracamy.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: A tuż po newsach New Religion, Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
3: Naprawdę? I co w nim jest?
2: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
4: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
16: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
20: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
21: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
22: Tu woda ma moc.
23: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
24: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
25: O reklamie.

0: Zdecydowanie więcej cierpliwości przyda Wam się teraz na drogach, zwłaszcza na Rondzie Solidarności, przy skrzyżowaniu Marszałków i na Rondzie Lotników Lwowskich. W samym centrum też jest już tłoczno, postoicie przy Sienkiewicza, Nawrot, Tuwima, a także na Więckowskiego, Gdańskiej i w okolicach Struga. Tłoczno jest też przy Ogrodowej i Zachodniej. Stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 20, więc temperatura nie będzie jakoś bardzo wysoka, zwłaszcza że odczuwalna nie przekroczy dzisiaj 14 stopni. Słońca za to będzie naprawdę sporo. Koło południa może pojawić się trochę więcej chmur, ale nie będzie ich aż tak dużo, no i nie będą groźne. Synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Wiatr za to może być trochę silny.
1: Prawie 8, wjeżdżamy do Was ze świeżutkimi newsami. Marcin Sikora.
2: Na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Łukasza Litewki. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok, mówi Łukasz Marchewka ze Straży Pożarnej.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to był kwiaty uschnięte.
2: Łukasz Litewka zginął na drodze ponad miesiąc temu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Magdalinet 2-1 pokonała Jelenę Ostapenko, a to znaczy, że jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Na koniec Włochy i wielka kolejka na jednej samoobsługowej stacji benzynowej. Wszystko dlatego, że litr diesla można tam było kupić za niecałe 20 eurocentów zamiast 2 euro. Wyjątkowa zniżka była tylko wynikiem awarii. Promocja trwała aż do wyczerpania paliwa.
1: Myślałem, że Skolim maczał w tym palce.
2: A nie.
1: Siemanko, podkręcamy tempo w waszych miastach. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze, ale możecie dać znać, jak macie ochotę. New Religion Bebe Rexha to na dobry początek. Inni gadają, a my już wam gramy. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy. Siema.

To jest nasz człowiek, Robin Schulz. Misju w Melo Radio dla tych, którzy są gotowi na dobre Melo, bo Robin Schulz w dobrym Melo już w sobotę. Sprawdźcie cały line-up na playermeloradio.pl. A dla tych, którzy są gotowi na wszystko, mamy nasz Melo Merch. Za chwilę pytania na naszej antenie i wy. Czekamy na wasze telefony 321 321 777. Kto ma ochotę z nami się zmierzyć? Dzwońcie.

0: A razem z nami są wspaniali, uśmiechnięci, radośni ludzie. Monika, cześć, dzień dobry, siemka.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Rafał, hej Rafał, cześć.
2: Hejka.
0: Rafał, bo ty masz pewien dylemat, jak rozumiem, w tym momencie.
2: No tak, no podjechałem sobie do pracy, słucham Meloradia i zastanawiam się, czy na pewno chcę tam iść.
0: Nie idź, nie idź,
3: nie, nie
0: idź. Idź pod prąd i nie idź.
4: Tak. Zostań z nami.
0: Monika, co doradzasz Rafałowi?
1: Zostań w samochodzie,
0: nie. Monika, ale u ciebie też ważny dzień, bo dzisiaj jedziecie z córką po zwierzaka.
1: Tak, odbieramy dzisiaj chomika.
0: A to może nie a bardziej.
1: Wyproszymy.
0: Jak robi chomik, przepraszam. Monika, czy wiesz, jak robi chomik?
1: Jeszcze nie wiem.
3: Ale dowiesz się.
0: Ale na pewno gdzieś czeka. Kochani,
1: ale się dowiesz.
0: Moje pytanie do was, czy wy jesteście gotowi na wszystko?
1: Jesteśmy.
0: Zaczynamy. Gotowi na wszystko. Szybciorem tłumaczę zasady. Za chwilę usłyszycie dwa pytania. Do każdego są dwie podpowiedzi, żeby było przyjemniej. No i zgłaszacie się swoim imieniem, jeśli znacie odpowiedź. Gramy?
2: Gramy.
1: Gramy.
0: Dobra, pierwsze pytanie do was. Gdzie odbędzie się Tomorrowland? A w Polsce, B w Belgii?
1: Monika!
2: Rafał!
4: Monika
3: pierwsza.
0: Bez zdań. Tak. Monika, szybki refleks. No to gdzie?
1: Belgia.
0: No bardzo dobrze, oczywiście. Brawka, brawka.
3: Dobrze.
0: Czy ty chciałabyś to przeżyć razem z nami?
1: No ja niekoniecznie, ale moja siostra bardzo, bardzo.
0: To powiedz siostrzyczce, żeby była czujna, bo wiesz, że my zapraszamy do boom naszych słuchaczy.
1: Wiem.
0: No to dobrze, niech słucha, niech słucha. Pierwszy punkt na koncie Moniki, no to teraz drugie pytanie, uwaga. Wyobraźcie sobie, że dostaliście wypłatę. Co wtedy robicie? A, odkładacie i oszczędzacie, czy B, idziecie na zakupy?
2: Rafał,
1: Monika.
4: Rafał.
0: Rafał, dawaj, no.
2: Idę na zakupy.
0: Monika, ty co byś powiedziała?
1: Idę na zakupy.
3: No mi się podobają zgodni. Te odpowiedzi.
0: Wielkie brawka.
3: Ale też możecie oszczędzać, no.
0: Kochani, no to było bardzo podchwytliwe pytanie, jak się domyślacie. Oczywiście oboje odpowiedzieliście dobrze, cokolwiek byście powiedzieli, to dalibyśmy wam po punkcie. To oznacza, że Monika ma dwa punkty na swoim koncie i do ciebie, Moniczko, wysyłamy wypasioną książkę Tomorrowland. Sama przeczytaj albo daj siostrze, jak wolisz.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
0: Rafał, ciebie też z pustymi rękami nie puszczamy, wysyłamy do ciebie Melo torbę. Ściskamy was i pozdrawiamy, strzała, hej!
2: Trzymajcie się, hejka!
1: Hej, dzięki!
5: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.

0: Dub Dogs, Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo tu i tam i jeszcze tam, gdzie tylko jesteście. Jak ktoś w Wielkiej Brytanii, to pozdrawiamy gorąco. Wiemy, że Zapką też nas tam słuchacie. Podobno rekord temperaturowy tam padł w maju. 35 stopni. Dajcie znać, ile u was teraz na termometrach.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
3: Naprawdę? I co w nim jest?
2: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
4: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Tayo Cruz i Higher, a teraz zabieramy was na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Przed Białym Domem staje arena do MMA, bo zaczęła się tam budowa oktagonu w ogrodzie Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się taka specjalna okolicznościowa gala mieszanych sztuk walk z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ale się będzie działo.
1: Wow, ja czuję, że w Polsce by to nie przeszło, bo babcia by już do kogoś zadzwoniła i powiedziała: halo, tu jest hałas.
0: Wiesz, że my mamy też swój Biały Dom w Łazienkach Królewskich? Nie wiem, czy słyszałaś. Serio.
1: Tak.
0: Tylko u nas by to nie przeszło, bo zadeptaliby trawę. Zokaria, Andy Dust przed wami w Melo Radio.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio. Za chwilę do was wracamy z kolejną porcją idealnej muzyki na czwartkowy poranek. Poczujecie się, jakby już trwał weekend, ale zanim to jeszcze garść newsów od Marcina Sikory. A co w nich?
1: Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów pod znakiem zapytania, bo są problemy w Budapeszcie. I to niemałe.
0: Niemałe problemy w Budapeszcie. Mamy nadzieję, że u was bez żadnych problemów. Chociaż jak macie ochotę pochwalić się, co tam słychać, to wysyłajcie do nas swoje głosówki na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl. Tam oczywiście nasz WhatsApp jest.
2: A już o 9:00 zagramy.

0: Bugs. Za chwilę do was wracamy z tym sztosem. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
2: TPOPL. Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
1: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
2: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.

0: tej porze jedzie się przez centrum, można utknąć na Zachodniej, Rewolucji, Jaracza czy w okolicach Zielonej, Żeromskiego i Struga. Nie lepiej sytuacja wygląda przy Sienkiewicza, a także na Piłsudskiego, zwłaszcza przy Przędzalnianej i Niciarnianej. Mocno oblegana jest też Tymienieckiego i Kilińskiego. Temperatura powoli rośnie w Łodzi, mamy już 15 stopni, ale nie wzrośnie ona jakoś znacznie, bo maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 20. Do tego jeszcze koło południa pojawi się trochę więcej chmur na niebie, słońce za nimi całkiem nie zniknie i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów, no ale trochę chmur na pewno się jeszcze pojawi. Wiatr do tego będzie silniejszy po południu, ale za to ciśnienie cały czas utrzyma się w normie.
1: Prawie 9:00, newsy w Melo Radio, Marcin Sikora.
2: Trwają zatrzymania po serii fałszywych alarmów, które zelektryzowały polską politykę. W ręce policji wpadło dotąd 3 młodych mężczyzn. 2 usłyszało już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. A takich zatrzymań będzie więcej, zapowiada premier Donald Tusk.
3: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji dopuszczały się takich rzeczy.
2: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Organizacja sobotniego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrożona. Wszystko przez niewypłacalność jednego z węgierskich oligarchów. Ma zablokowane konta i nie może płacić podwykonawcom. Niewykluczone, że na pomoc ruszy węgierski rząd. A rzeki w Himalajach zmieniają bieg, to z powodu ocieplenia klimatu. Tak wynika z 40-letnich obserwacji naukowców.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: A ja myślę, że to nie zmiany klimatu, tylko John Dutton wcale nie umarł i maczał w tym swoje palce. Dało się w Montanie, to może w Himalajach też się
2: kto
1: da.
2: Kto wie.
1: Graceland Yearbooks to jest pierwszy numer ode mnie dla was. I podkręcamy tempo, gramy kiedy inni gadają. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy z wami.

0: Gabry Ponteszon Poli, Born to Love ya w Meloradio. Podkręcamy tempo po 9:00. Wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: Ja znalazłam mega ciekawostkę, że jeśli w Szwajcarii nie zdasz prawa jazdy 3 razy, to jesteś prawnie zmuszony do odwiedzenia psychologa. Za którym zdałeś?
0: Ja za pierwszym, także bez problemu.
1: No to dobrze.
0: Tak, ale wiesz, to co mówisz troszkę mnie zainspirowało i tak się zastanawiam, czy jeżeli na przykład wychodząc z domu, trzy razy zastanawiam się, czy zakręciłem gaz, mimo że go w domu nie mam, to powinienem z jakimś specjalistą się skontaktować?
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobrze. All the time, John Summit przed wami. To ja lecę, wracam za chwilę z receptą.

0: Verse of Trips nad wodę. Zabieramy was w tym roku nad Bałtyk, ale zabieramy was też do belgijskiego, bo miałbym teraz chciał, jeżeli mogę, dosłownie chwilę.
1: Okej.
0: Okay. Wam tego, kochani słuchacze, nie pokażę, ale mogę puścić. O. Słychać?
1: Wow!
0: Co tu się działo? Film jest bardzo krótki, ponieważ po tym, jak wszedł drop w tym super numerze, który serwował Anima i Solomon, odpalił się jakiś wodospad, który mieliśmy za plecami i musieliśmy się stamtąd nieco odsunąć. Tak się wczoraj mówię, patrz, to było jakby wczoraj. Mm-hmm. Tak się działo w zeszłym roku na Tomorrowland i w tym roku też będzie się działo, na pewno zabieramy was tam znowu i my znowu to zrobiliśmy. Mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, a jednak. Chcemy, żebyście przeżyli z nami to wyjątkowe wydarzenie. Żebyście nazbierali tych pięknych emocji, wspomnień. No właśnie, skoro o emocjach mowa, tu

kim i dlaczego chcecie pojechać w tym roku na Tomorrowland. Ruszamy lada moment z wielką rozdawką emocji na antenie Meloradia. Bądźcie czujni, czekam na wasze zgłoszenia. Nathan Dave Over You przed wami.

0: Nie wiem, czy zastanawialiście się, ile dni zostało do wakacji 2026. Czy ty wiesz, Daria, kiwnij głową albo nie?
1: Nie mam pojęcia.
0: 28 dni! Tylko wow. Tyle dzieli nas od tego wielkiego szczęścia. Będziemy odliczać razem z wami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: O reklamie.
11: So you face it with a smile. There is no need to cry.

bryska obca. Tam nikt nie czuje się obcy, tym bardziej jeśli jedzie z taką ekipą jak my, z ekipą Meloradia. Myślę sobie o Sunrise Festival. Żebyście dobrze przygotowali się do tego imprezowania, to zapraszamy was już jutro do nas, do Melo, o 21:00, wtedy Sunrise On Air. Nowy program, w którym trochę o Sunrise opowiadamy, trochę o Sunrise Festival opowiada wam Olek Pych, dokładnie. No i oczywiście gramy muzę gwiazd, które wystąpią w tym roku podczas tego niezwykłego festiwalu i rozdajemy wejściówy oczywiście na Sunrise Festival. Więc jutro po 21:00, a niecierpliwi mogą sięgnąć po nie już dzisiaj po 18:00, wtedy też u Olka takie właśnie zaproszenia. To jest naprawdę niesamowite przeżycie. Byłem tam w zeszłym roku, mam nadzieję, że w tym będzie jeszcze fajniej. Z wami to na pewno. Beauty and the Beat teraz.

0: tak dobre, genialne, Satisfy, Calvin Harris i Jazzy. Po raz pierwszy Calvin Harris w tym roku na Tomorrowland w Belgii. To jest wydarzenie, no. Mów to, co chce ta, to jest wydarzenie.
1: Nie no, stary, ja to się jaram. Najbardziej to się jaram z tego, że my tam będziemy i to za chwilę i będą też nasi słuchacze. Także jeżeli chcecie przeżyć przeżycie na całe życie, to zapraszamy na maloradio.pl.
0: Bardzo ładne. Wykleimy sobie studio tym hasłem. Przeżyć przeżycie na całe życie. A już za chwilę całe przedpołudnie i później wczesne popołudnie razem z wami Adrian.
1: Siema.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: Takie gorące numery mamy dla was po 10:00. To co, my się meldujemy z Darią i Marcinem jutro znowu. Do usłyszenia. Hej, hej, hej!

0: Reklama.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
0: O reklamie. Trafik.
2: Poranne godziny szczytu zdecydowanie nie chcą się skończyć i cały czas utknąć można na Rondzie Solidarności czy przy skrzyżowaniu marszałków. Bardzo tłoczno jest też przy Przędzalnianej, a także przy Niciarnianej. Więcej czasu potrzebujecie też na Zachodniej, Ogrodowej czy w okolicach Zielonej i Legionów. Zdecydowanie dominuje na niebie w Łodzi. Co prawda od czasu do czasu przeleci jakaś chmura, ale nie będzie ich bardzo dużo do końca dnia i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. Na termometrach mamy 14 stopni, maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 20, więc nie będzie bardzo gorąco. Jutro nieznacznie cieplej, 22, może 23 stopnie. Zobaczymy na termometrach, słońca też będzie sporo.
0: To są newsy Melo Radia Łódź.
2: Natalia Dobrowolska. Po licznych perturbacjach w Łodzi ruszył pierwszy z czterech publicznych parkingów poziomowych w centrum miasta. Żeby zachęcić kierowców do korzystania, na początek ma być bezpłatny. A parkingi są potrzebne, bo w mieście jest dwa razy więcej samochodów niż jeszcze kilkanaście lat temu, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
3: Dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie mierzyć.
2: Nowo otwarty parking ma być bezpłatny do 8 czerwca. Później za godzinę zapłacimy 5,50. A do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafiły akty oskarżenia przeciwko 173 osobom podejrzanym o udział w nielegalnym obrocie paliwa LPG. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 24 miliony złotych. Podejrzanym grozi nawet do 25 lat więzienia. A już w weekend podczas juwenaliów pasażerów czekają zmiany w komunikacji miejskiej. MPK uruchomi dodatkowe linie i zmieni trasy. Więcej kursów pojawi się też na liniach nocnych. Studenci z ważną legitymacją będą mogli bezpłatnie korzystać z wybranych.
4: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
5: Będzie więcej amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Informacje w tej sprawie mają pojawić się dzisiaj na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony. W tej chwili rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, mówi wiceszef MON-u Stanisław Wziątek.
6: Ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 tysięcy osób.
5: Zamknięte posiedzenie komisji rozpocznie się o 16:00. Dwoje polskich tenisistów zagra dziś w drugiej rundzie French Open. Około 13:00 Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a mniej więcej godzinę później Maja Chwalińska zacznie mecz z Belgijką Elis Mertens. Połowa młodych Norwegów chce utrzymania monarchii. Chodzi o osoby w wieku do 29 lat. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie telewizji NRK.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: 10:00 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. Otworzyłem przed momentem okno w studiu i można powiedzieć, że otworzyliśmy okno na świat. A niektórzy powiedzą, że okno na weekend, bo dzisiaj czwartek. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. No to zaczynamy. Co u was? Dajcie znać na WhatsAppie. Melo Radio.

0: Czasami też tak próbuję śpiewać pod prysznicem, ale wtedy sąsiadka z góry zaczyna uderzać, żebym przestał. No, ale mamy dla was fajną zabawę.
1: Yeah, show me your outfit. Oh, ej.
0: Daria Kulek ze mną,
1: siemanko.
0: To jest najlepsza produkcja, na jaką nas było stać. Tak, powstawała ona za darmo. Ale teraz właśnie czas na Show Me Your Outfit, czyli cykl, który nie tak dawno temu bardzo pokochaliście. No bo tak, jedziemy na piękną, magiczną, niesamowitą imprezę życia, która nazywa się...
1: Tomorrowland.
0: No właśnie, i żebyście wy też tam mogli trafić, to my was musimy odpowiednio przygotować. Stylówki są bardzo ważnym elementem każdej dobrej imprezy. No i Tomorrowland rządzi się swoimi prawami i chcemy zobaczyć wasze stylówy i jeżeli będą super, mega fajowe, to mamy dla was piękną książkę The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi. I to jest właśnie książka, no można powiedzieć, że fabularnie trochę osadzona w tym uniwersum Tomorrowland. Chyba dobrze powiedziałem.
1: Pięknie powiedziane.
0: Dzięki. WhatsApp Meloradia, tam wbijajcie, czekamy na wasze stylówy, wysyłajcie fajne foty i do dzieła, bo tu czas leci. Hej, tu Meloradio.

0: Alok Kali, ti taj fin mi v Melo Radio.
1: Yeah. Show me your outfit. Oh, ey.
0: No właśnie, to jest ta chwila, kiedy będziemy mogli pogadać o waszych outfitach. No i Paulina do nas podesłała piękną fotę. Daria, ty zaczynaj, bo ty jesteś w to lepsza.
1: Ja zaczynam od kobiety oczywiście. Piękne czerwone body, na tych bodach jakieś naszywki, które razem tworzą motyla, czyli w sumie motyw przewodni logo Tomorrowland.
0: Tak jest.
1: I mamy również pasek, który jest połączony ze spódniczką.
0: Ekstra.
1: I wygląda mega imprezowo. No i ja jestem zachwycona. Na głowie dużo kwiatów, makijaż boski. Uwielbiam ten outfit.
0: Nie no, klasa. Piękny. Z kolei facet tutaj widzę, że jest czapka, oczywiście jest Tomorrowland, jest też kamizelka, krótkie spodenki, żeby można było sobie wygodnie działać, ale jest też zegar na szyi, który myślę, że tylko świadczy o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. No i skoro tak, no to książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi jest już wasza i czekamy też na wasze outfity. Wysyłajcie je na WhatsAppie Melo Radia.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
4: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: TPO.pl. TPO.pl.
3: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPO.pl.
2: TPO.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron.

0: od lat na lata.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Gastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
13: Wieczorami
0: idę w Melo
13: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.

ostatnio mam takie myśli w głowie. Nie mogę za bardzo nad nimi zapanować. To bardzo trudne jest. No bo bardzo bym chciał zrobić coś szalonego i mam nadzieję, że zrobicie to razem ze mną i wybierzecie się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii. No bo w tym roku naprawdę to brzmi przepięknie. Oprócz tego, że będziecie mieli przeżycia takie, o których będziecie mówić bez przerwy, to jeszcze dojedziecie tam totalnie gratis. A żebyście mogli faktycznie wybrać się na Tomorrowland z Meloradiem, to po pierwsze wejdźcie na meloradio.pl, tam znajdziecie zakładkę konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać. No i wrzućcie też jakąś piękną fotę. Oczywiście z dobrego Melo. No albo jakieś nagranie, jak się bawicie. Na pewno coś tam macie. Działajcie, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego. Zresztą możecie to wszystko zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ostatnio był fajny materiał o tym, jak smakuje talerz. Sprawdźcie to.

0: James Hype, Be Mine w Melo Radio. 9 minut do 11. Marcin Sikora ze mną, siemano.
1: No hej, opowiem wam o fali upałów, ale nie w Polsce.
0: O, jak fajnie, super. W ogóle cieszę się, że wszystko, co ciekawe, to nas omija.
1: Cieszę się, że nie śnieg jak zwykle.
0: O, to tyle, bez kitu. Masz rację, jestem bardzo szczęśliwy.
2: A już o 11 zagramy.
0: Będzie dobrze. Christian Marci, Fast Cars and Superstars. No, to tym startuję o 11, także fajnie, że jesteście. Już róbcie głośniej. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Słoneczna aura cały czas towarzyszy nam w Łodzi. Tak będzie dzisiaj do końca dnia, chociaż od czasu do czasu przez niebo gdzieś tam przelatują jakieś chmury. Na pewno są one niegroźne. Synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Na termometrach zobaczymy 16 stopni. Możemy spodziewać się 20, no ale bardzo gorąco nie będzie. Jutro temperatura ma być nieco wyższa, około 22 stopni i słońca też będzie sporo.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
6: Natalia Dobrowolska. Miał być innowacyjny preparat, zamiast niego była woda. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim ruszył dziś proces przeciwko szefom spółki, która miała oszukać elektrownię Bełchatów. O szczegółach mówi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
7: Na ławie oskarżonych usiadła m.in. 46-letnia prezes zarządu spółki. Firma sprzedawała elektrowni Bełchatów rzekomo innowacyjny preparat do odsiarczania spalin. Mówił mi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
8: W rzeczywistości woda kranowa stanowiła 99,9% nabywanego przez nią specyfiku.
6: W procesie, który dziś ruszył, oskarżone są w sumie 4 osoby, które nie chciały poddać się karze dobrowolnie. A policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o atak na 20-letnim mieszkańcu Drzewicy. Mężczyzna został raniony ostrym narzędziem i trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Do groźnego wypadku doszło też w Gomulinie na drodze krajowej numer 74. Kierująca Oplem 34-latka wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle i potrąciła 28-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą. Ten trafił do szpitala.
9: Minuta do 11. News Meloradia, Marcin Sikora.
10: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli dokonać rozboju i porwania sprzed galerii handlowej w Poznaniu. Wciąż szuka trzeciego. Do sytuacji doszło pod koniec ubiegłego roku. Podejrzani podszywali się pod policjantów, mówi Marcin Święcichowski z Wielkopolskiej Komendy.
11: Obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego rozboju mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych.
10: Obywatel Niemiec został znaleziony skrępowany w lesie, gdy wołał o pomoc. Napastnikom grozi do 15 lat więzienia. 60% Polaków popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut. Przeciw jest 30%, tak wynika z sondażu CBOS. Fala upałów przetacza się przez zachodnią Europę. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło już co najmniej 36 osób. We Francji z kolei tylko w ciągu 6 upalnych dni padło już 1000 miesięcznych rekordów temperatur.
9: No to mają ciepło. 11 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, to my już gramy. Christian Marci, Foskars and Superstars, od tego zaczynam. No i pytam, co u was? Jestem na WhatsAppie Meloradia.

0: a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Ale Farben, bo ty talk Mel Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, pytałem co tam słychać, no i mam odpowiedź z WhatsAppa Melo Radio, siemanko!
1: Melo, Melo, u mnie dzień jak co dzień, praca, praca i jeszcze raz praca. Dobrze, że jesteś ze mną.
0: Stary, dobrze, że ty jesteś z nami, bo tylko daje znaka, żeby ten dzień był nie tylko związany z pracą, pracą, pracą, to może taka szybka kasa by się przydała. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie i jak tylko chcecie, wbijajcie, napiszcie, na co chcielibyście to wydać. I tylko powiem, że im bardziej szalone pomysły, tym większa szansa na wygraną. Mówię z doświadczenia.

0: Ibony Hello w Melo Radio. Miałem wczoraj dosyć nietypową historię, bo wpadł do mnie kumpel motocyklem, no i potem ja pojechałem go trochę odprowadzić, no i tak wracam, wiecie, chillera, fajnie, wszystko pięknie. I była droga dwupasmowa i nagle patrzę, muszę zahamować, bo widzę dwa dziki! I nie chodzi o osoby, które są bardzo napakowane, broń Boże, tylko o dziki, które zachowywały się dosłownie jak jakieś owczarki podhalańskie. I były bardzo grzeczne, oczywiście, że tak, radziły sobie bardzo sprawnie, co mnie trochę też zaskoczyło i pierwszy raz miałem taką historię, ale na myśl przyszło mi wtedy w głowie coś takiego.
1: Jeszcze im powiedz.
2: Ciao!
1: I tupnij jeszcze im nogą.
3: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
9: Naprawdę? I co w nim jest?
8: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
10: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17

0: złotych. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
1: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Wieczorami
7: idę w Melo
8: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
7: Autopromocja.

0: Tabs Live i Automy Head w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, 18 minut do godziny 12. Mamy dla was fajną niespodziankę przy okazji czwartku. No bo Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że ma dużo pomysłów na nowe muzyczne projekty. No i rzeczywiście, nie oszukał. Zaprosił do współpracy Livkę. No i powstało coś naprawdę super nowego, super świeżego. Jestem bardzo ciekawy, bo jeszcze tego nie słyszałem, powiem wam szczerze. Jedyne co wiem to, że jest to numer, który jest trochę w konwencji Carpe Diem, Chwytaj Dzień. Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że bardzo chciałby się skupić na gitarowych brzmieniach. No i skoro to takie letnie propozycje, no to jestem ciekawy, czy faktycznie tego nie zabraknie. Chcę więcej, premierowo w Melo już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Elo, melo, jestem pierwszy dzień w pracy po urlopie, wróciłem wczoraj z nadmorza. Tak mi się nie chce, ale dobrze, że jesteście, bo przynajmniej mi się chce. Melo.
1: Pozdro, stary, nie przejmuj się, jesteśmy z tobą. Dosłownie, z Marcinem. Siemanko, co tam w wniosek będzie?
2: A wniosek będzie o tych, którzy nie chcą płacić alimentów, tak dla odmiany.
1: Oj, bardzo brzydko, bardzo brzydko, naprawdę. Panowie, szanujmy się.
3: A już o 12 zagramy
1: Handy Dust Currency z Okuria w Melo Radio. No, to zagramy punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać.

0: To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Po reklamie. Meloradio Łódź.

0: cały czas dużo słońca mamy na niebie w Łodzi, tak dzisiaj będzie do końca dnia. Co prawda jakieś tam chmury też przewijają się przez nasze niebo, ale nie ma ich bardzo dużo i na pewno są niegroźne. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Około 17 stopni zobaczymy na termometrach. Możemy spodziewać się 20, więc ta różnica nie będzie duża. Jutro ma być nieznacznie cieplej, 22 stopnie. Słońca też ma być sporo.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
2: Natalia Dobrowolska. Studentki Uniwersytetu Medycznego boją się o swoje bezpieczeństwo w czasie wieczornych powrotów ze zajęć w CKD. Młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach przystanku tramwajowego, miejscu słabo oświetlonym i bez monitoringu, mówi studentka Agata Miller.
3: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym onanizował.
4: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaje informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
2: Dodaje inna ze studentek, Maja Włodarczyk. A przy Wschodniej działa już pierwszy z trzech nowych parkingów wielopoziomowych. Do 7 czerwca parkowanie będzie tam darmowe, później za godzinę postoju trzeba będzie zapłacić 5,50. Natomiast Teatr Powszechny przygotował premierę spektaklu dla młodych widzów pod tytułem A niech to gęś kopnie. Sztuka opowiada o gęsi, która po utracie sensu życia chce wprosić się na kolację jako danie główne. Spektakl zostanie pokazany także w wersji dla osób niewidomych i słabowidzących.
5: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Według portalu Politico USA wycofają z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne, ale Polska wspólnie ze stroną amerykańską inwestuje w wojskową infrastrukturę, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ja rozumiem reorganizację sił amerykańskich w Europie i to następuje. Nie widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w tej decyzji.
6: Reorganizacja amerykańskich wojsk dotyczyć ma Niemiec. Rośnie liczba młodych dłużników alimentacyjnych. W ciągu ostatniego roku poszła w górę o ponad połowę, do prawie 11 milionów złotych. To w przedziale wiekowym 18-25 lat. Dane przekazał Krajowy Rejestr Długów.
5: Brzydko.
6: Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie. To przed towarzyskimi meczami. Z Ukrainą zagrają w niedzielę, a z Nigerią w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
5: Siemanko, jest 12 na zegarach, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy z Ending Dustem. Zokyria już teraz.

Drake i David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No ja sprawdzam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy dwa naprawdę bardzo nietypowe, jakby nie było, bardzo ważne święta, no bo mamy dzień bez prezerwatywy. Tak tylko mówię, róbcie z tym, co chcecie. I mamy też Światowy Dzień Hamburgera. No i tak sobie myślę, że wiecie, to przysłowie polskie, bardzo ładne zresztą, przez żołądek do serca, odnoszę wrażenie, że nabiera zupełnie innego sensu. Natalia Nykiel, już teraz.

0: Dub Dogs, How Does It Feel i Meloradio, czyli my tak podkręcamy tempo razem z wami. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce na faceta, który no wiele lat temu to był tak naprawdę królem każdej imprezy, czyli Usher. Fajnie, że możemy wrócić do jego numerów. More w remiksie Red One, Jimmy Joker Remix, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
8: Naprawdę? I co w nim jest?
7: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
9: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
10: TPOPL.
11: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko...

0: Wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Płynu. Niskie ceny są codziennie.

0: na kartę oraz ketchup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny Dzień Dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej.

Stereo 5 FM.

No i jest Usher, czyli facet, który królował w 2008 roku, między innymi fajnie wrócić do jego muzy. To jest Melo Radio. A my zabieramy was na najpiękniejsze przeżycie muzyczne na świecie. Tomorrowland w tym roku, no jak zawsze z Meloradiem, wiadoma sprawa. Słuchajcie, możecie jechać tam razem z nami do Belgii i to nie jest takie trudne, jak się okazuje, bo żeby być na miejscu, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i dacie znać, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego. To ważne. No i dodajcie też jakąś fajną imprezową fotę waszą, albo jakiś może film macie akurat z jakiegoś dobrego Melo. Czekamy na was, no bo tak, spotkacie się z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Rixem i wieloma innymi genialnymi DJ-ami. I to, co jest fajowe w tym roku, tym naprawdę mega się jaram, to dojazd macie całkowicie gratis. Także dojeżdżacie na miejsce, w ogóle niczym się nie przejmujecie. Do dzieła. meloradio.pl.

0: Ony ma Lisa i Bad Angel w Meloradio, taki trochę zbuntowany anioł. Wy mam nadzieję, że nie macie się przeciwko czemu buntować, chyba że pracujecie dużo i chcielibyście od tego odpocząć, to spoko. Od tego macie nas, żeby trochę wychillować.
1: A już o 13 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No przy tym można się pobujać i to naprawdę mocno, a jeżeli akurat jedziecie autem, to polecam już robić głośniej, bo naprawdę mocno to zagra.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: Wolałby pan jednak inne okulary?
8: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
7: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić.
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
16: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
15: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
16: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
15: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
16: Tu woda ma moc.
17: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
18: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
19: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
19: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
19: A jaka?
9: No, niedroga.
19: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
4: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
6: Czyli
3: czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
4: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje. I to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
3: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
4: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
3: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
20: Ogłoszenie płatne.
21: Meloradio Łódź.
22: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
23: Ceny maksymalne paliw jutro spadną. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16, 98 6,73, a diesel 6,37. Zostajemy przy kasie i jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że więcej zostaje nam w kieszeni po płaceniu podatków i składek. GUS i Krzysztof Jedlak.
24: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
23: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę wyniosły ponad 2000 zł. No to jeszcze pieniądze. Włoska policja znalazła majątek zmarłego bossa mafii. Jego wartość to 200 milionów euro. Pieniądze ukrył m.in. na Kajmanach, w Libanie i Szwajcarii.
25: Nie można tam coś uczknąć też dla mnie na przykład? Ja bym to dobrze spożytkował, obiecuję.
23: Ja też.
25: Co byś sobie kupiła? Powiedz tylko szczerze.
23: Nie wiem. No jejku, ale mnie zaskoczyłeś. Nie wiem, coś fajnego bym kupiła.
25: No dobra, no i to mi się podoba. Ja to kupuję. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko. Mamy 13 na zegarach, Alesso, Sasza i Destiny. Dawajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie.

Mozzy Man i Underneath the Blue w Melo Radio, 12 minut po 13. Sprawunia jest! I to naprawdę fajna, bo mam meloskiety, które chętnie wam rozdam. Tylko podejmijcie wyzwanie. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. 321-321-777. Jestem pod telefonem. No i skiety Meloradia czekają. Na dobre melo na pewno się przydadzą.

0: Tony Fodera, My Loving w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 15 minut po 13. No i dobra, jest razem ze mną Iwona, której mówię głośne siemanko.
1: Siema.
0: Siema gwiazdo, powiedz mi, jak ty się dzisiaj czujesz, czy masz trochę słońca?
1: Wow, pewnie czuję się cię wyśmienicie, a słoneczko jest tak, raz jest, raz go nie ma, ale generalnie jest super.
0: Okej, dobra, no to, czyli pozytywny vibe ci towarzyszy. Powiedz mi, czy skiety Meloradia cię interesują, słońce?
1: Co mnie interesuje?
0: Skiety Meloradia.
1: Pewnie, że tak.
0: No i super, dlatego podejmujesz wyzwanie i to jest zabawa, która polega na tym, by, uwaga, podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, skiety Meloradia są twoje. Jeżeli coś pójdzie nie tak, dostaniesz coś innego z Melomerchu. I moje pytanie brzmi, czy jesteś gotowa, aby poznać swój challenge?
1: No raczej, po
0: no,
1: to się urodziłam.
0: No to i to mi się podoba. Słuchaj, twoim zadaniem będzie powiedzieć, czy dana cecha, którą wymienię, to red flag czy green flag. Czy jesteś gotowa?
1: Oczywiście.
0: Dobra, pierwsza rzecz. Słucha z Kolima.
1: Flag.
0: Jak jeszcze raz, bo nam urwało?
1: Red flag.
0: Red flag, dobra. Kocha oglądać Love is Blind.
1: No, red flag.
0: Red flag. Chrapie jak niedźwiedź.
1: Red flag.
0: Puszcza bąki.
1: Red flag.
0: Ma płytę Taco Hemingwaya.
1: No już green flag.
0: Green flag, dobra, okej. Okay. Jest Gen Z.
1: Red flag.
0: Lubi pizzę.
1: Green flag. Fine.
0: Dobra,
1: green,
0: no. Dobra. Szanowni Państwo, wiemy już, że ten kandydat, jeżeli istnieje, nie jest w kręgu zainteresowań Ilony. Boże, Iwony, sorry, już mi się pomyliło, sorry bardzo.
1: No, wiesz,
0: no przepraszam, widzisz, to teraz ja też mam red flaga, ale masz skiety, sorry. Podejmij wyzwanie.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradio. 29 minut po 13. Podkręcamy tempo i mega fajnie, że jesteście, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się Wersow o północy, nuta, którą polubiliście. No i będzie też Florida, My Cry. Będziemy wspominać to, co się działo 23 maja. No i to było piękne show. Możecie to nadrobić też na Instagramie Melo, także wbijajcie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Dynamika.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.

0: Lovers Off o północy w Melo Radio, 17 minut do 14.
1: Ale mam ekipę zmontowaną.
0: Mikołaj, Aleksander.
2: Siemano.
0: Ej, wiecie, że niedługo my ruszamy na Tomorrowland!
2: Tomorrowland!
3: I na Tomorrowland też montujemy ekipę, bo zabieramy ze sobą słuchaczy.
2: No dosłownie. Właśnie, a w sumie to ekipy słuchaczy.
0: Dosłownie, dosłownie. Będzie ekipa, która dotrze na Tomorrowland, będzie, mam nadzieję, że już totalnie...
4: To nasz rok, tak to robi ekipa.
0: Dokładnie, będzie ekipa.
3: To no ja powiem inaczej. No. Niezłą ekipę żeście zmontowali.
0: Nice. A jeżeli chcecie pojawić się na tym pięknym wydarzeniu, mając na myśli Tomorrowland, czy tobie upadła puszka?
4: Hasiok.
0: To meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I co? Fotka jakaś? Tak? By się tak przydała i wideo.
3: Najlepiej wideo chyba. No.
2: A hasiok to nieporządek.
0: I dlaczego wideo? No bo będzie widać, jak imprezujecie, bo potrzebna nam jest druga osoba, z którą pojedziecie. Także zapowiada się naprawdę ekstra impreza. Two ships in the night.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. No i rzeczywiście, katujemy ten numer na przycisku replay. 8 minut do 14. Mikołaj, siema bratku.
1: Jestem, siemano.
0: Dużo się dzieje u was dzisiaj, mam wrażenie.
1: No, zdradzimy więcej już za chwilę.
0: Okej, okay, no dobra, to ja będę słuchał, dzięki.
2: A już o 14 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Yen i Kaskada.
0: Dasz wiarę, że to jest ta sama Kaskada, która śpiewała Every Time We Touch?
1: Wiem, pamiętam bardzo dobrze.
0: Ja mam do dzisiaj plakat.
1: Ten numer zagramy wam oczywiście punktualnie o 14, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Meloreație Uci. Słuchaj na 104.5 FM.
1: Minuta do 14:00, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
2: Komisja Europejska ukarała temu. Chińska platforma ma zapłacić 200 milionów euro za ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów do Europy. A synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w północnej, centralnej i południowej części kraju. Nocą temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni. Już niedługo Dzień Dziecka. Planuje go świętować prawie połowa pytanych Polaków. Na prezenty chcą najczęściej wydać do 300 zł. Stawiamy też na bycie razem, mówi Karolina Łuczak z jednej z firm pożyczkowych.
3: Wspólny spacer, wyjście do kina czy teatru lub uroczysty posiłek.
2: Takie wspólne wyjście ma w planach 16% rodziców.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, jest czwartek, rozpoczynamy Freak Fight. Dzisiaj taki międzymiastowy. Iga, czy ty jesteś z nami? Halo? No i nie ma Igi z nami. Tak to właśnie się dzieje. Iga ma dzisiaj anginę i bardzo jej współczujemy i jesteśmy z nią myślami, więc jak każda osoba, która jest chora, Iga pojechała na Juvenalia do Gliwic, więc będziemy sprawdzać, co tam się dzieje, jak tylko uda nam się uzyskać kontakt z bazą, tak zwany. A zaczynamy od Felixa Jana i Kaskady, Boy You Turn Me, na dobry początek.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. To jest Oj Dziewczyno, czyli taki polski, słowiański numer z nowoczesnym zacięciem. Bardzo fajne. To teraz staropolskie przysłowie. Kto zobaczy w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka. Ale jak ktoś zobaczy policję w lesie, to lepiej się nie chować na drzewie, o czym się przekonali teraz goście z Białegostoku, którzy spędzali sobie po prostu wieczór w lesie, paląc to i owo. No i ktoś tam wezwał patrol i kiedy patrol przyjechał, to zaczął przeszukiwać ten las z latarkami i znaleźli trzech mężczyzn siedzących na drzewie, którzy tłumaczyli, że wspinali się dla sportu. No w końcu sport to zdrowie, więc nie wiem, czemu się do nich przyczepili. A może to po prostu był jakiś człowiek lasu.

0: Eli Oaks i Lawinia w Maloradiu. To jest I Wanna Go, tak właśnie podkręcamy tempo. A ja chciałbym się wreszcie chociaż łącznościowo przenieść do Gliwic. Iga, jesteś?
1: Jestem, słuchajcie. Witam was serdecznie z Gliwic. Właśnie jem sałatkę, bo muszę mieć dużo siły, bo złapała mnie delikatna choroba, ale jeżeli ja mimo choroby umiem podkręcić tempo, to wy tym bardziej.
0: Nie ma wymówki, rzeczywiście. A chciałabyś się na przykład potem do Barcelony wybrać?
1: Do Barcelony?
0: No,
1: z tobą zawsze.
0: Proponuję taki, tylko musimy to załatwić w miarę szybko, bo tam zaraz znikną wszystkie takie mieszkania na wynajem, wiesz, tak na kilka dni.
1: Słyszałam.
0: No, w 2028 kończą interes, nie będą przedłużać licencji i się skończy.
1: Ale nie przejmuj się, bo ja mówię po hiszpańsku dobrze.
0: Tak, to powiedz. Powiedz po hiszpańsku, Juvenalia w Gliwicach są super.
1: Juvenalia en Gliwice es super.
0: Pięknie.

0: Tak, czuję na antenie Meloradia. I my z Igą jeszcze na pewno sobie porozmawiamy i zapytamy się, co tam w Gliwicach słychać, ale jeżeli chcecie zobaczyć to na własne oczy, to wbijajcie oczywiście na sociale Meloradia, na Instagrama. Tam pojechała cała nasza doborowa ekipa, więc będzie można zobaczyć, jeżeli sami się oczywiście nie możecie na miejscu pojawić. Natomiast jeszcze w tej godzinie w Meloradiu zagramy Waiting All Night. Warto więc zostać. Będzie też Gibbs Dope House i For Money z numerem VIN, a to do samochodu no wchodzi po prostu jak nóż w masło.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
3: Naprawdę? I co w nim jest?
2: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
4: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż 3 marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nauti.

0: kuchennych i jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
3: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny Dzień Dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

to Danzel w Meloradiu we Frequajcie. You spin me round. Tak właśnie podkręcamy tempo. A wiecie, gdzie będzie kręcić się najlepsze Melo tego roku? Na Tomorrowland 2026 oczywiście jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. Będziemy przeżywać największą przygodę naszego życia i możecie tam zabrać swojego ziomka, przyjaciółkę, brata, siostrę, żonę, teściową, kogo tylko chcecie. Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego akurat z tą osobą, a potem wszyscy razem pakujemy się do jednego melobusa i jedziemy na to niesamowite doświadczenie. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się, by pojechać z nami na Tomorrowland 2026.

0: Meloradzy to Bob Sinclair, I can't wait. A jeżeli wy czekacie na zabawki z Chin, to możecie się nie doczekać.
1: Lepiej nie czekać na zabawki z Chin, bo no właśnie, o co z nimi chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy.
0: Hey Sun, Sam Feld i ekipa. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już poodkręcamy tempo.

0: Reklama. Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
13: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
14: Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma ponad 30 osób. Niebezpieczne zabawki spoza Unii zatrzymała na granicy Krajowa Administracja Skarbowa. Większość pochodziła z Chin. W niektórych przekroczone były groźne dla zdrowia normy chemiczne. Nakończymy próbą pobicia nietypowego rekordu. Paweł i Rafał chcą w jeden dzień przejechać przez wszystkie przystanki tramwajowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. A skąd ten pomysł?
15: Mieszkałem w Londynie parę lat i w Londynie jest Tube Challenge, gdzie się odwiedza wszystkie stacje metra. I pomyślałem, że chcę coś zrobić ze swoim życiem, więc chciałem to samo zrobić tutaj. Natomiast myślę, że damy radę, no.
14: Tramwaje na Śląsku i Zagłębiu to kilkadziesiąt linii, które mają ponad 300 przystanków.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: 15 na zgarach, a jeżeli czujecie dzisiaj jakieś takie dziwne zmęczenie i nic wam się nie chce, to mamy na to sposób, i to naukowy sposób, potwierdzony przez mądrych ludzi, czyli nie przeze mnie.

Tak się właśnie podkręca tempo w Melo Radio. To jest Rhythm of the Night. Ten banger chyba nigdy mnie nie zmęczy. Chociaż akurat przewlekłe zmęczenie to podobno coraz powszechniejszy problem. No jak go rozwiązać, bo nie wystarczy się wysypiać. Okazuje się, że za te po prostu przewlekłe zmęczenie szczególną rolę odgrywa niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Tak wyszło teraz z badań. Ja natomiast dołożyłbym jeszcze do tego, jak to Adrian ją nazywa, witaminę XD, którą u nas macie oczywiście pod dostatkiem, a bierze się ona na przykład z takich numerów jak Dive Into Me od Aloka i ten zagramy już teraz. Witaminę XD należy przyjmować bez recepty i to w jak największych dawkach. XD, podkreślam, żeby tutaj nie było zaraz sytuacji jak z taką.

0: Cold. Jest to Jonas Blue i Rita Ora w Melo.
1: A Iga w Gliwicach, ale też na antenie. Siemanko.
2: Hej. Siemanko.
1: Iga, czy pamiętałaś, żeby przed wyjazdem zdjąć pranie z balkonu?
2: Nie, niedobrze. Zostało pranie na balkonie.
1: To przypał i nie mówię tutaj o deszczu, tylko w Lesznie. Zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli.
2: Nie, no najgorzej, bo ja zostawiłam głównie majtki na tym balkonie właśnie.
1: Ale jakieś ładne, czy jakieś takie cotton world z
2: nie
1: dziurami?
2: No, nie, no właśnie, mega ładne. To niech on mi potem, jak ukradnie, to niech odda mi hajs chociaż.
1: Myślę, że jakby ukradł, to by wróciły już niestety niewyprane.
2: Weź.
1: Tak się tylko domyślam.

0: A jeszcze w tej godzinie dowiemy się, jaka kara może nam grozić od wojska za rysowanie. Natomiast muzycznie Vinay i Rise Up na pewno w tej godzinie będzie też Aben i Hollow.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Autopromocja. Sunrise.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: TPOPL. TPOPL.
4: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
3: TPOPL.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Time.pl.

i lepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj już jutro po 22.

Filipek, Nelly i Sermich, niech się kręci w Melo. A pamiętacie, jak w 2017 rozkręciła się afera spowodowana przez dwóch pilotów US Navy? Przypomnę tylko, że wtedy oni narysowali samolotem na niebie wielkiego... no ptaka narysowali i jest fantastyczna transkrypcja komunikacji między pilotem a operatorem. Na przykład pilot mówi: jądra będą trochę krzywe, podlecę trochę tam, żeby zacząć prącie. I teraz po 9 latach, niemalże 9 latach od tej sprawy, mamy finał. No więc żołnierze, którzy to uczynili, dostali naganę, ale bez wpisu do akt. Czyli żart musiał się spodobać. Pewnie powiedzieli im brzydko.

0: James Hype. To jest Be Mine i tak właśnie podkręcamy tempo na koniec godziny 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid i Griffin. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariany. I mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
17: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś?
17: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
20: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
0: Castorama!
21: Teoria
0: i praktyka.
21: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
22: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Łodzi?
24: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od propozycji dla miłośników kina i dobrej zabawy. Już dzisiaj o 19 w Klubopiwiarni rozpocznie się papkuś filmowy 2.0. Na uczestników czekają pytania o klasykę kina, nowości filmowe i kultowe dialogi. A jeśli zamiast odpowiadać na pytania wolicie stanąć na scenie, to też dziś warto zajrzeć do pubu Biblioteka. O 20 rozpocznie się tam biblioteczny stand-up open mic. Każdy chętny będzie mógł spróbować swoich sił przed publicznością i dostać swoje symboliczne 10 minut na scenie. A na koniec propozycja dla tych, którzy lubią nietypowe warsztaty i chcą nauczyć się czegoś nowego. Jutro o 17 w lokalu Pantu Nie Stał odbędą się warsztaty fermentacyjne Robimy Kombucze. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować popularny napój w domu i zabiorą ze sobą własnego grzybka do dalszej produkcji.
23: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
25: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek.
26: Służby zatrzymały pseudokibiców Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Według śledczych brali udział w ustawce przy drodze ekspresowej S3, mówi Maciej Święcichowski z policji w Poznaniu.
27: Część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani i tutaj w identyfikacji tych pseudokibiców policjantom z Poznania pomagali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
26: Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Przed austriackim sądem ma zapaść wyrok w sprawie planowanego zamachu podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu. Oskarżony przyznał się do przygotowywania ataku w imieniu Państwa Islamskiego. Grozi mu do 20 lat więzienia. A teraz czasowy rekord wejścia na Mount Everest. Amerykański himalaista zdobył szczyt w 9 godzin i 55 minut. To o godzinę szybciej niż poprzedni rekordzista.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
25: Jest godzina 16 w czwartek, a to we Freakfajcie oznacza, że weźmiemy łyka. To znaczy dzisiaj ja wezmę łyka, bo Iga akurat ma anginę i jak przełyka, to ją boli. Mikołaj, siemanko.

Don't Stop, I Wanna Know. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. A ja chciałbym wiedzieć, czy już byliście na meloradio.pl i zgłosiliście się na wyjazd na Tomorrowland z Meloradiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taka opcja. Mam nadzieję, że tak. Też cały czas próbuję się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje. Pytałem Igi, ale wychodzi na to, że to po prostu trzeba przeżyć na własnej skórze. Dlatego wchodzicie na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego właśnie z tą osobą, a potem pakujemy się wszyscy do jednego melobusa i jedziemy przeżyć największą przygodę w naszym życiu. Meloradio.pl, zgłaszajcie się, bo już w przyszłym tygodniu ktoś może usłyszeć trzy magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

0: To DJ Ramo i Tymek w Melo Radio na zegarach 18 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: To jest właśnie ten moment, w którym weźmiemy łyka. Iga, jesteś?
2: Jestem, chociaż mi przeszkadzasz, bo układam brwi na mydełko, wiesz?
0: Wiesz co, jak zaraz krzyknę, to mnie usłyszysz w tych gliwicach i to bez mikrofonu. Dobrze, Iga, ciebie boli dzisiaj gardło, więc nie bierzesz łyka, bo nie możesz za bardzo przełykać niczego. Także ja się poświęcę.
2: Dobrze.
0: Wybrałem dzisiaj dosyć trudny napój, więc podpowiedzi będzie duże. Otwieram szklaną butelkę. To będzie podpowiedź pierwsza. Wow. O, jaki zapach. Oho. Bardzo mocny. No dobrze. Uwaga, biorę łyka. O, kwaśne, jak nie wiem co. Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. I nie wiem, co jeszcze o tym można powiedzieć. Niezbyt dobre.
2: Sok z ogórków?
0: Nie, to już chyba było. A nie, to był, przepraszam, olej spod cebuli. Ale, no ale w dobrą stronę idziesz. Jeżeli wiecie, co to takiego może być. Kwaśne, kojarzące się z obiadem, niezbyt smaczne, no to WhatsApp Meloradia jest do waszej dyspozycji. Czekamy na tekstówki, czekamy na głosówki, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście gdzie, Iga?
2: Na meloradio.pl.
0: Pięknie.
1: Daj łyka w Meloradio.

0: bardzo poważną sprawą, która dotyczy właśnie Sonego Fodery. A to dlatego, że Sony Fodera wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival 31 lipca, zagra w Kołobrzegu. Ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam po prostu lato nad Bałtykiem. Wiem, że są inne podróżnicze kierunki, ale polskie morze jest super, a z najlepszą imprezą z muzyką elektroniczną w kraju nad Wisłą, no to będzie wakacje chyba stulecia, albo jeszcze lepiej. Codziennie możecie zgarnąć bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie Olka po 18.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. No you-

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Barbara, a wiesz, że Twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
3: A no widzisz. Bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Aqui do MediaMarkt.
1: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia,

0: zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Po reklamie.

0: Polski Splin to Trips i Robert Wiewióra, a my teraz musimy rozwiązać dzisiejsze Daj Łyka. Przypomnę podpowiedzi, że było w szklanej butelce, a także...
1: O, kwaśne, jak nie wiem co. Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu.
0: No i były różne odpowiedzi, na przykład sok z kiszonej kapusty tutaj królował, kwas chlebowy, ocet, zsiadłe mleko, zakwas na żurek, kwasek cytrynowy, to nic z tych rzeczy. Monika natomiast wiedziała od razu.
2: A ja wiem, co to jest. To jest zakwas z buraka, szklana butelka, ostry smak, jak się napijesz, do buraki do obiadu jak najbardziej. Nie wszystkim smakuje, ja uwielbiam.
0: No i wszystko się zgadza. Poza tym, że mi też nie smakuje.
3: Daj Łyka w Meloradiu.

0: naprawdę uwielbiamy ten numer. To Calvin Harris i Jazzy i Satisfy na zakończenie godziny 16.
1: A już o 17 zagramy
0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift i Loud Luxury. Ten numer w Meloradiu punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

0: Łódzki do Media Markt.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
2: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28. O reklamie.
4: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Elżbieszka. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Łódź szykuje się na wielkie juwenalia, które po raz pierwszy wspólnie organizują trzy największe uczelnie miasta. W piątek i sobotę skwer przy Lutomierskiej zamieni się w miasteczko festiwalowe. Koncerty startują codziennie od 18, a na scenie pojawią się m.in. Kizo, Sokół, Koma, Ich Troje i Bambi. Sobotni wieczór można też spędzić bardziej w tanecznym klimacie. O 21 w klubie Niebostan rozpocznie się jubileuszowa dyskoteka Młodego Człowieka. To już 10 lat imprezy, podczas której przez całą noc grane są wyłącznie polskie przeboje. A jeśli ktoś marzy o wieczorze rodem z gangsterskiego filmu, może zajrzeć do lokalu Jesteśmy przy Jaracza. Tam również w sobotę od 18 odbędzie się Mafia Karaoke Night. W programie wspólne śpiewanie największych hitów, konkurs na najlepszy występ i obowiązkowy mafijny dress code.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
3: Program SAFE wchodzi w kolejny etap. Dziś uroczyście podpisano pierwsze umowy. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówi premier Donald Tusk.
4: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
3: Z unijnych pieniędzy będzie korzystać 10 tysięcy firm w Polsce. Obniżony VAT i akcyza na paliwo będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw. A we Włoszech na jednej ze stacji litr diesla sprzedawano za 20 eurocentów. To przez błąd w systemie. Doszło do szturmu kierowców. Wielu przyjechało z kanistrami.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: 17 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę Freak Fightu, a w tej zaproszę Was nad rzekę, ale nie tylko, bo sprawdzimy też, jak w górach radzą sobie z piratami drogowymi. Mikołaj, siemanko.

DNA w Meloradio. Ja natomiast w DNA chyba mam na pewno zapisaną miłość do muzyki, do światła i do Łodzi. W sensie do takich łódek, nie do miasta Łodzi, chociaż pozdrawiam Łódź oczywiście bardzo gorąco. A mówię o tym dlatego, że wszystkie te trzy rzeczy, i muzyka, i światło, i Łodzie będą połączone na paradzie River Lights, która odbędzie się już w tę sobotę od 21. To będzie taka impreza, gdzie łódki z najlepszą elektroniczną muzyką i z pięknymi światłami będą kursować sobie po Wiśle i wy też tam możecie być razem z nami. Na Instagramie Meloradia znajdziecie konkurs, a tam też wszystkie szczegóły, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i do kiedy trzeba zrobić.

0: Jacky Torres, L'amour toujours. W Meloradio tak właśnie podkręcamy tempo. A dzisiaj we Freakfajcie Iga jest z nami tylko duchem, ponieważ ciałem jest w Gliwicach, no i Juvenaliach. Możecie to zobaczyć oczywiście na Instagramie Meloradia, tam relacja na bieżąco powstaje. I jako że robi się tam coraz goręcej i ta impreza zaczyna nabierać coraz większego tempa, coraz bardziej podkręconego, no to Iga zostawiła nam wiadomość, dlatego muszę zapytać. Iga, powiedz, czy gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem?
1: Świetne pytanie, Miki. No lepszego sobie nie mogłam wymarzyć, będąc tutaj w Gliwicach. Proszę, ja już bardzo. Jestem na backstage'u, co tutaj się dzieje, jaki to będzie szał, jaka to będzie zabawa. Jest bardzo dużo ludzi, świeci słońce, piękna pogoda, tęsknię za wami, ale cieszę się, że możecie na naszych social mediach wszystko obserwować. Buźka.
0: Zapraszamy oczywiście na nasze sociale, bo tam dzieje się naprawdę dużo, nie tylko w Gliwicach, ale też właśnie na Wiśle. Między innymi przypominam o festiwalu River Lights i o tym, że możecie się tam zgłaszać do konkursu. A teraz Tame Impala, Jenny Boys Noise w Meloradio, to jest Dracula.

0: Talk to you w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo i nie przestajemy tego robić. Oczywiście Supergirl, taki numer pojawi się jeszcze w tej godzinie. Będzie też John Summit, The Chainsmokers, Ilse, All the Time. A my porozmawiamy o prostym i tanim dosyć sposobie na piratów drogowych, którzy jeżdżą za szybko koło naszej działki.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. Masz firmę? Kupujesz w Bricomersze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomersze. Nasze ceny rządzą.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: lato po całym mnie. To bryska.
1: A teraz przenosimy się na Podhale, bo tam jak się wyjeżdża z Bukowiny Tatrzańskiej, to jest taka droga, gdzie się jedzie z górki, no i część kierowców jedzie trochę za szybko, bo się z tej góry stacza. No i jeden z mieszkańców postanowił sobie poradzić z tym problemem. Postawił na swojej posesji manekina. Manekina ubrał w taką czapkę kapitana, w kamizelkę odblaskową, dostał do łapy taki uśmiechnięty znak i z daleka wygląda jak patrol drogówki, który suszy kierowców. Policja mówi, że wszystko jest w porządku, bo to teren prywatny i można sobie w ogródku stawiać, co się tylko podoba. A jaki biznes jeszcze można zrobić, skoro to góry? Na przykład zdjęcie z manekinem, 50 zł, okazja.

0: Melody to Favor, Fisher, Tones and I. Tak właśnie podkręcamy tempo. A w studiu już Olek,
1: jestem.
0: Siemanko.
1: Siemano, elo melo.
0: Yo, myślisz jak? Chrobry Głogów czy ŁKS?
1: Właśnie, będziemy sobie podglądać to, co dzieje się w barażach o Ekstraklasę. Na razie 0-0.
0: To jest jeden z dwóch półfinałów. Wydaje mi się, że ten drugi będzie
1: ciekawszy. Tak, zdecydowanie. Nie mogę się doczekać.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: A wjedziesz mi?
0: A, proszę bardzo.
1: No, can deny it.
0: Dziś zrobiłem tobie to, co zazwyczaj Iga robi mi.
1: Ale ja chciałem w ogóle powiedzieć can deny it, ale się powstrzymałem, ale dobrze bym powiedział.
0: Dobrze, tak.
1: Ale nikt mi teraz nie uwierzy, bo tego nie zrobiłem.
0: Masz szósty zmysł.
1: Co, nie? Dam buzi za Igę. Mua.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Po reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. To wzrost o ponad 1000 zł, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
8: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów.
7: Ostateczną decyzję w sprawie podwyżek podejmie Ministerstwo Zdrowia. Robert Lewandowski przyznaje, że na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w reprezentacji. Wiadomo jednak na pewno, że niebawem zagra w towarzyskich meczach z Ukrainą i Nigerią. No jeszcze dobra rada na koniec. Tej nocy załóżcie ciepłe piżamy na północy, nie. W centrum i na południu kraju. Możliwe będą przymrozki, ale spokojnie. Jutro za to bardzo ciepło, do 26 stopni.
6: No proszę bardzo, ja dzisiaj chętnie tramwajem bez klimatyzacji, ale patrzcie, są plusy. Opalić się można na przykład.
7: O właśnie.
6: Trochę sobie rączkę zjarałem.
9: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w melo.
1: Na zegarach jest już 18, to oznacza, że jesteśmy już tylko taki malucieńki kroczek od piątku. No i postawmy go razem, to weekend przyjdzie zdecydowanie szybciej, obiecuję. A mam dobre hiciory, żeby podkręcić tempo. Meduza, Yonri, Camomile, Don't Wanna Go Home, to wam na pewno zagram. Będzie Candy Gira, jego Andalus, a zaczynamy od Candy Night. To Jazzy Spritz.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: No i już jest fajnie, co nie? Pychu z tej strony, siemano. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę fajny, dobry wieczór.

Meduza, Yonri, Camomile. Dziewięć minuty po 18:00, słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę miał dla was naprawdę mocną polską premierę. Jedną z najmocniejszych ostatnich tygodni, zdecydowanie. A wcześniej też po polsku, to co już dobrze znacie. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Tak grałam Meloradio wieczorową porą.

0: David Guetta, Cedric Gervalis i Chris Willis to Would I Lie to You w Melo, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to jest naprawdę mocna rzecz, no bo wraca projekt Enklawa. W zeszłym roku polegał on na tworzeniu nowych wersji starszych, zakurzonych hitów. No a w tym roku zasady gry trochę się zmieniają. Artyści tworzą coś zupełnie od zera, no i powstają z tego naprawdę perełki. Takie jak ta. Chcę więcej. To Fukaj i Liwka. Młoda krew przejmuje antenę Meloradia już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich nowość to Repeated. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 18. Matury się skończyły, a dla wielu z was pewnie to oznacza, że trzeba zacząć powoli wybierać studia, więc w tej godzinie powiem je wam jeszcze, który kierunek w Polsce jest najbardziej opłacalny.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy? Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
8: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
7: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
8: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
7: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
8: Tu woda ma moc.
0: Po reklamie.
9: Sio, mordeczki, wieczorami idę w Melu.
10: Welcome to Central Bay.

Ale ta Rihanna pięknie mruczy. Calvin Harris i Rihanna, This Is What You Came For. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minut do 19. Za chwilę Shimza i nowość na naszej playliście. Będzie Fire Fire, a ten kierunek studiów przynosi najwięcej hajsu. No maj to taki miesiąc, gdzie już trzeba poważnie myśleć, gdzie się papiery na studia będzie wysyłało. No i powstał ranking, który ma w tym pomóc. No podobno najbardziej opłaca się uderzać na informatykę, na UW. No jak czytamy, połowa absolwentów zarabia po tych studiach nie mniej niż 14 tysięcy miesięcznie. Ale co tam, nieważne co wybierzecie. Najważniejsze to są przecież wspomnienia, co nie? To bezcenne, niezależne na jakim kierunku i na jakiej uczelni.

0: Meloradio. Tak, gramy jeszcze przed 19. Słuchacie Meloradia, no a razem z nami możecie wybrać się na Tomorrowland do Belgii. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jeżeli chcecie tam pojechać, to wysyłajcie na meloradio.pl zdjęcia waszej ekipy albo filmiki, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland razem z nami. Na meloradio.pl wszystkie szczegóły też na pewno znajdziecie.
1: A już o 19 zagramy!
0: Po 19 już za moment będzie Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiem, że kochacie ten numer, to ostatni numer 1 30 Meloradia. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19, to się wydarzy już za moment.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
4: Naprawdę? I co w nim jest?
3: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
5: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
12: Na zegarach już prawie 19, a ja patrzę na to, co dzieje się w barażach o Ekstraklasę. Chrobry Głogów gra z ŁKS-em Łódź, no i ŁKS na razie prowadzi 0-1. 69 minuta tego spotkania właśnie się kończy, a my zaczynamy 19 i to naprawdę z mocnym przytupem. Gibbs i Win, ten numer na pewno wam zagram, będzie Vice i Tom Gregory, Never Let Me Down, a Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz przejmują playkę The Beauty and the Beat. Tupychu, siemano!
0: Melo Radio, idę w Melo!

Gips i Win w Melo Radio, a ja patrzę na to, co dzieje się w meczu barażowym o Ekstraklasę, no i mamy wyrównanie. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź 1-1 w 78 minucie, no i coś mi podpowiada, że jeszcze emocji tu będzie sporo w tym spotkaniu. Emocji sporo też będzie na antenie Melo Radio już za moment, bo będę rozdawał szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Martin Sowek i Alma, All Stars w Melo.

0: 19.16 na zegarach. No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer, no i dzwonimy do Dawida, który zgłosił się na meloradio.pl, no i mam nadzieję, że teraz odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, 2 już minęły, więc Dawid, dawaj, odbieraj.
1: Tak,
0: to jest ten moment. Siemano, tu Pychu, meloradio.
1: Siemano.
0: Czy Dawid masz na imię?
1: Tak, tak.
0: A, po uśmiechu w głosie, już wiem, że tak. Słuchaj, czy ty podejrzewasz, w jakiej sprawie ja mogę dzwonić?
1: No kurczę, podejrzewam chyba delikatnie.
0: No to powiedz, gdybyś tak zupełnym przypadkiem 200 od Meloradio dostał, to na co byś się chciał wydać?
1: No wydałbym na pewno na buty do grania.
0: A grania w co?
1: W piłkę nożną, chcę wrócić. 3 lata miałem przerwy, niestety przez bardzo mocną kontuzję kolana, później jeszcze kostki. Także dopiero teraz czuję się, że tak powiem, na siłach i troszkę wraca ten dziecięcy bakcyl do sportu, więc jeszcze no, mając 28 lat myślę, że coś tam jestem w stanie pobiegać.
0: Nie no stary, oczywiście, że tak, a na jakiej pozycji?
1: Prawa obrona.
0: A, no głównie. To dobre buty się przydadzą, żeby wycinać rywali.
1: Dokładnie, ale oczywiście w polu karnym też mnie tam widzą zawsze, także wiadomo.
0: No ja mam nadzieję, że selekcjoner Jan Urban ciebie zobaczy, no.
1: No ja też mam taką nadzieję, że już wybiera numer do mnie.
0: No to pomagamy spełniać marzenia. A ten dźwięk oznacza, że 200 na nowe korki lecą w tym momencie do ciebie.
1: Super, dziękuję pięknie. Na pewno przekujemy to w dobre chwile i pomogą mi gdzieś tam spełniać kolejne mini marzenia.
0: No ja mam nadzieję i mam nadzieję też, że będziesz biegł tak szybko do bankomatu, jak do swoich przeciwników na boisku. Szybka kasa od Meloradia. Dawida, powiedz jeszcze, warto zgłaszać się na meloradio.pl, nie?
1: No, oczywiście, że tak. No, oczywiście, tak. Zresztą, jak słychać, tak?
0: No właśnie.
1: Dana na twarzy jest ogromny, także no, jestem zaskoczony, ale bardzo pozytywnie.
0: Alok i Kali, dive into me już teraz w Mela, a wy się zgłaszajcie na meloradio.pl.

0: Bad Angel. To Anima i Liza w Melo Radio, jedna z naszych nowości na playliście. A ten kawałek czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na ten albo na inne wasze ulubione numery, tak żebyśmy wiedzieli, co grać wam częściej. A kolejna lista hitów już jutro po 18. A za chwilę coś, co już dobrze znacie i kochacie, Ariana Grande i Break Free w Meloradio, ale będzie też zupełna nowość.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Celý deň. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
7: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
6: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
7: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
6: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
7: Tu woda ma moc.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Kurtka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. Po reklamie.
4: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Dla wszystkich na playliście Meloradia miejsce się znajdzie i dla aniołów, i dla demonów. Tymek, Big Sight i Dejse za nami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na zupełną nowość, no bo my w Meloradio cały tydzień szukamy dla was tego, co najlepsze, no i prezentujemy wam te hiciory, żeby nic z muzy elektronicznej wam nie umknęło. No i czas na kolejną taką rzecz. Oscar Metcalf nagrał kiedyś numery Make Me Feel, potem był między innymi Spellbound, czy ostatnie Sweet Nothing. No a teraz czas na coś zupełnie nowego, ale w bardzo charakterystycznym dla tego pana brzmieniu. Oscar Metcalf i On The Ground gramy premierowo w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Buddy, takie mocne granie i mocne basy, takie też będziecie mieli na 100% na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać się do Belgii, żebyście przeżyli to niesamowite wydarzenie. Meloradio.pl, tam szczegóły i zgłoszenia, zapewniamy bilety, przejazd i wiele, wiele więcej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Kygo, Khalid i Griffin, będzie ich Save My Love. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, a jeżeli chcecie przeżyć Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
5: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Idę w Melo.
9: To już prawie 20, a ci dalej walczą o ekstraklasę. Pierwsza część baraży właśnie trwa. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź. I dalej 1-1, już 112 minuta tego spotkania. Coś czuję, że karne wiszą w powietrzu. Ale zobaczymy. Jeszcze dużo się może wydarzyć. Dużo też dzieje się w playliście Meloradia. I Benny Hollow, to wam zagram. Będzie to Colors i Loveful, Kygo, Kality, Griffin z hitem Save My Love. Oni na początek. No i będą też wlotki na Sunrise Festival. Tu Pychu, siemano.
8: Meloradio. Idę w Melo.

0: pracować i tak porobić. Christian Marci, Fast Cars Superstars. 14 minut po 20, a już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 23 lata niesamowitej historii. Line-up, na którego no nie ma innej reakcji niż tylko jedno wielkie wow. No i ten niesamowity klimat. To oczywiście Sunrise Festival. Jeśli chcecie być jego częścią w tym roku, no to świetnie się składa, no bo mamy podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. 31 dzień lipca. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zanudźcie któryś z hitów Skutera. No bo to między innymi on pojawi się w Kołobrzegu pierwszego dnia. Czekam na kreatywne głosówki. Ta najlepsza, najbardziej crazy zostanie nagrodzona wlotką i to podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. A odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: cała masa, ale musiałem wybrać jedną głosówkę. Poprosiłem, żebyście zanucili jakiś numer Skutera, który na pierwszym dniu Sunrise Festival się pojawi. No i masa tych głosówek przyszła, ale najbardziej to ujął mnie Dobromir. Szczególnie za samą końcówkę.
1: Jedziemy!
0: No jedziemy, a konkretnie to ty, stary, jedziesz. Z kimkolwiek tylko będziesz chciał, bo podwójna wlotka na Sunrise Festival właśnie w tym momencie leci do ciebie. A pamiętajcie, że jutro po 21 Sunrise on Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, ale też będzie dużo wlotek właśnie na Sunrise Festival.

cóż, to Jonathan Bledka i Gibbs, aż się takie wakacje przypomniały, co nie? Te już niedługo, więc trzymamy kciuki, żeby nadeszły jak najszybciej. Słuchacie Meloradia, a to pierwsze tak duże wyróżnienie w historii. Właśnie czytam, że po raz pierwszy w Polsce kobieta dostała gwiazdkę Michelin, to oznaczenie dla najlepszych restauracji w kraju, no i otrzymała je Beata Śniechowska. Jej restauracja znajduje się we Wrocławiu, no ale mnie to w ogóle, muszę powiedzieć, że dziwi, że to pierwsza kobieta. No kto lepiej gotuje niż nasze cudowne panie? No my panowie to mamy dwie lewe ręce do wszystkiego zazwyczaj, więc tym bardziej trzeba nasze piękne panie doceniać.

0: To Louis Gata, za chwilę wybije 21, za to wy pamiętajcie, że cały czas możecie dać sobie szansę, żeby przeżyć z nami Tomorrowland, no i mieć zapewniony między innymi przejazd. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam wrzucajcie zdjęcia lub filmy waszych ekipek. A jak już to zrobicie, to tylko czekajcie na telefon od nas. A 21 wybije już za moment, a po niej...
1: A już o 21 zagramy...
0: Accent i Don't Leave Kylie. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: emoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Idę w Melo.
9: Na zegarach mamy już prawie godzinę 21, no a w tej godzinie pogadamy sobie m.in. o tym, co warto sobie w weekend obejrzeć. A opowie o tym nasza ekspertka Ula Harciarek, ta, która obejrzała już nie jeden film i nie jeden serial. No większego głosu, lepszego nie można sobie wyobrazić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, na co można rzucić okiem, to zostańcie z Meloradiem, a ja rzucę okiem na playlistę, no i tu się dzieje naprawdę dużo dobrego. Felix Jedni Kaskada, Boy You Turn Me, ten numer wam zagram, będzie Cyril i Stumbling In, a zaczynamy od tego sztosa.
8: Meloradio. Idę w Melo.
9: Akcent Sira i Misha Miller to Don't Leave, Kylie. Tupychu, siemano.

0: All the time. John Samity, DJ Chainsmokers w Meloradio, a teraz trochę zmieniamy klimat. No bo jak wchodzi ta muzyczka, to oznacza tylko jedno. Do studia weszła też Ula Harciarek. Siemanko.
1: Jestem, cześć.
0: Nasza specjalistka od weekendowych propozycji.
1: Pogadamy o serialach i
0: o filmach. Co tam trzeba obejrzeć? Powiedz, Ula, ja nie mogę się doczekać.
1: Słuchajcie, no tym razem mam propozycję dla fanów science fiction. Lubisz?
0: A, tak, średnio, ale może mnie zachęcisz.
1: No dobra, no to słuchajcie, mam kilka propozycji. Pierwsza to serial Fallout.
0: O grze.
1: Tak, oparta na kultowej grze, dokładnie. Widzimy świat po nuklearnej katastrofie. Jest akcja, do tego czarny humor.
0: Dawaj coś jeszcze z gier.
1: Kolejna, no to właśnie propozycja oparta też na kultowej grze The Last of Us. Tu z kolei mamy dwójkę bohaterów, którzy przemierzają świat zniszczony przez pandemię. No to jedna z najlepiej ocenianych ekranizacji gier wideo ostatnich lat.
0: No to dawaj jeszcze, jak były seriale, to teraz może jakiś film.
1: No dobra, mam propozycję, która mi akurat bardzo też się podobała. Obcy Romulus, czyli powrót do klimatu klasycznego obcego. Bohaterowie trafiają na opuszczoną stację kosmiczną, a tam odkrywają obcego w nieco innej formie.
0: Okej, okay, teraz cię zaskoczę, bo ja ostatnio byłem w kinie i widziałem film, horror. Pasażer się nazywa, mi się bardzo podobał, więc jeżeli też chcecie się trochę przestraszyć na fotelach, to może to jest też warto pójść sobie w weekend, co nie?
1: Przekonałeś mnie.
0: A teraz warto pójść w Melo, The Chemical Brothers i Go. Gramy już teraz.

Avicii w Melo. To Waiting for Love, kultowa sprawa na naszej antenie. 21:30 punktualnie na zegarach, a dalej trwają baraże, jeżeli chodzi o dostanie się do Ekstraklasy. Pierwsze ligowcy grają, no i już wiemy, że w finale baraży zagra Chrobry Głogów, no bo wygrał w karnych z LKS-em Łódź, a teraz trwa drugi półfinał. Wieczysta Kraków podejmuje Polonię Warszawa i póki co to Wieczysta jest bliżej, bo wygrywa 2-1, ale zadanie w drugiej połowie będzie miała utrudnione.

How does it feel? Dub Duck Smela. A kiedyś oczywiście Above & Beyond i Blue Monday. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22 nam zostało, a wy razem z nami możecie wybrać się na naprawdę niezapomnianą przygodę. No bo zabieramy was na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. No trudniej sobie wyobrazić miejsce z tak niepowtarzalnym klimatem. No po prostu warto to przeżyć. Jeżeli chcecie tam być, a przy okazji mieć na przykład załatwiony dojazd i różne takie inne dodatki, żebyście byli full przygotowani, no to wbijajcie na meloradio.pl. Tam znajdziecie więcej szczegółów, no i zgłoszenia do naszej zabawy. We'll be right back.

czujecie? O, tak niucham, no bo tak pachnie piątek. On już się zbliża, już go czuć, już zaraz go złapiemy za rączkę i przywitamy się z weekendem, ale zaraz przywitamy się z godziną 22 w czwartek, a do niej prowadzi nas ten numer. To My Life, Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. Nowość na playliście Meloradia. Tak podkręcamy tempo.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Magiczna parada, powraca nad Wisłę, rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Direkta,
1: żeby
2: zaskoczyć swoją siostrzenicę
1: na
2: ulicy. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. We'll be right back.

0: To jest Melo Radio.
1: Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciągnąć, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to co modne. Hej.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,